Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to co modne.

0: Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: To jest Meloradio Warszawa.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

siedzi. Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się to.

0: 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz.

0: Aleja Krakowska 61.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa BEMO. Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
6: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
5: Get ready with me.
6: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
5: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
6: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
15: Autopromocja.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Melo Radio Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a będzie dzisiaj w nim

0: Kilka tematów. Na początek będzie o ważnej tramwajowej inwestycji, potem będzie o ciekawej ofercie Intercity, a na koniec będę dla Was miała krótką relację z piątych mistrzostw kierowców WTP, które odbyły się na autodromie Bemowo. Rywalizowali oczywiście kierowcy miejskich autobusów. Zapraszam.
1: Moto inwestycje.
0: Tramwaj do Dworca Zachodniego coraz bliżej. Po latach projektów, prac i opóźnień kilka dni temu połączono podziemny tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr z podziemiami Dworca Zachodniego. Ale zanim oczywiście wbito pierwsze łopaty, był pomysł i to wiele lat temu, o czym przypomniała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.
2: Trzy kadencje temu przyszła do nas przedstawicielka Fundacji Ochota na Wolny Czas i przyszła z pomysłem budowy tramwaju na Dworzec Zachodni i opowiadała, że to jest fantastyczna inwestycja. I myśmy wtedy z panem Jarosławem Szostakowskim napisali interpelację w tej sprawie. Więc od tak niewielkich rzeczy nieraz się zaczyna wielka inwestycja.
0: Po latach projektowania, prac i różnych trudności prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził datę oddania inwestycji do użytku mieszkańców, a ma to nastąpić jeszcze w tym roku.
3: Przebiliśmy tę ścianę. To wyjątkowy projekt. W sumie cała trasa liczy ponad 1,5 km długości, z czego pod ziemią 600 metrów. To pierwszy w Warszawie tego typu przystanek. Budowa zakończy się w czwartym kwartale tego roku. Wyruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a później oczywiście do miasteczka Wilanów. Bardzo się z tego cieszę, zwłaszcza z tego, że te nasze inwestycje są tak dobrze zsynchronizowane. Na tym oczywiście nie kończymy prac przy tej trasie. Tramwaj od Grójeckiej do Dworca Zachodniego, część olbrzymiej inwestycji, część z nich już funkcjonuje. Tramwaj na Wilanów, Rakowiecka, natomiast resztę w tej chwili projektujemy, budujemy.
0: To teraz trochę o szczegółach technicznych. Prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
4: Stoimy teraz w segmencie długości około 100 metrów, który będzie głównym peronem wymieniającym pasażerów między tramwajem a wyremontowanym Dworcem Zachodnim, do którego będzie można się łatwo dostać przez liczne schody ruchome, widoczne za Państwa plecami. I tu będzie główny hub przesiadkowy w kierunku Ochoty, a dalej po ukończeniu odcinka przez pole Mokotowskie, Mokotowa i Wilanowa. Natomiast istotne jest to, że za Państwa plecami jest kolejny nieodkryty jeszcze segment, już zbudowany, w którym za parę lat, w kolejnym etapie inwestycji, puścimy tramwaj, przebijemy go aż do dzielnicy Wola, do ulicy Kasprzaka.
0: Tunel, który dotarł do Dworca Zachodniego z uwagi na gęstą zabudowę, nie mógł być drążony w tradycyjny sposób.
4: Ten tunel i jego sąsiad po drugiej stronie nie powstawały ani metodą górniczą, czyli drążeniem tarczy w ziemi, ani metodą odkrywkową. One powstawały metodą szczelinową, polegającą na tym, że najpierw w grunt wpuszczono betonowe ściany, potem wylano tuż pod powierzchnią ziemi strop, a potem wybierano ziemię z tej konstrukcji i dopiero potem lano płytę denną oraz wykonywano inne prace niezbędne do budowy tramwaju.
0: Tak jak słyszeliście, tramwaj do Dworca Zachodniego coraz bliżej. Po latach projektów, prac udało się kilka dni temu połączyć podziemny tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr z podziemiami Dworca Zachodniego, a o szczegółach technicznych, tak jak słyszeliście, mówił prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
1: Warto wiedzieć.
0: A teraz będzie o nowej i ciekawej ofercie PKP Intercity, a mianowicie o pociągu nieśpiesznym. Jak czytamy na stronie przewoźnika, to wyjątkowy projekt kolejowy, bo jest inspirowany podróżami sprzed lat. Pierwszy taki pociąg wyruszył w połowie kwietnia, ale wciąż to nowość w ofercie PKP Intercity, o której nie każdy przecież wie. A jest to na pewno nie lada gratka dla miłośników kolei i miłośników historii, bo można się trochę cofnąć w czasie.
5: Justyna Moskalewicz, Derek, Biuro Prasowe PKP Intercity.
6: PKP Intercity zaprasza na pokład nieśpiesznego. Niezwykłego pociągu stworzonego w ramach projektu będącego dopełnieniem zbliżającego się 25-lecia przewoźnika. To sentymentalna podróż do lat 80., pełna nostalgii wynikającej z zestawienia pociągu, w którym wykorzystane zostały lokomotywy w historycznych barwach oraz klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem z lat 80., które wielu pasażerom przywołają najpiękniejsze wspomnienia z dawnych przejazdów. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony pierwszej i drugiej klasy, oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. Pieczołowitą rewitalizację przeprowadziła spółka PKP Intercity Rempelek, zakładając w Idzikowicach i w Warszawie, łącząc historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży. Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów. Unikatowa lokomotywa elektryczna EP0523 Czesio, kultowe siódemki, a także lokomotywy serii EP08 Świnka oraz EP09 Epoka. W wagonie barowym typu 113A królować będzie wars z menu inspirowanym dawnymi podróżami. Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy. Weekendowe kursy za każdym razem w innym kierunku pozwolą odkrywać kolejne regiony kraju w spokojnym rytmie. W rozkładzie jazdy pojawi się ponad 40 połączeń nieśpiesznego, pod nazwami takimi jak Sawa, Góral, Krzyżak czy Krasna. Na podróżnych czeka dodatkowy bonus. Przy zakupie biletu w aplikacji lub na stronie internetowej PKP Intercity otrzymają 20% zniżki na lotnik w wybranym obiekcie CS Natura Tour. Kod rabatowy trafi mailem po zakupie biletu. Projekt obejmuje także kolekcję pamiątek inspirowanych klimatem kolei minionych dekad.
0: Tak jak słyszeliście, są różne trasy. Z Warszawy można pojechać nieśpiesznym, na przykład do Poznania czy Szczecina. A szczegółów tej oferty szukajcie na stronie intercity.pl/nieśpieszny. I na koniec zmieniamy temat.
1: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
0: Mam dla Was zapowiadaną krótką relację z piątych mistrzostw kierowców warszawskiego transportu publicznego. Na początek będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a potem Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, a następnie oczywiście kierowcy. Zapraszam.
7: Jesteśmy na autodromie na Bemowie i właśnie trwają tu piąte mistrzostwa warszawskiego transportu publicznego. To nie tylko sportowa rywalizacja, dlatego że tutaj nie chodzi o szybkość, tylko chodzi o precyzję, o bezpieczeństwo i o umiejętność. Rywalizacja jest zacięta, ale zwycięzca jest tak naprawdę tylko jeden. Wasze bezpieczeństwo w drodze do pracy, do domu czy do szkoły.
8: Coroczna impreza, już cykliczna i bardzo pozytywna. W tym roku rzeczywiście w Warszawie, na warszawskim Bemowie, Automobil Klub Poland nas gości. No, dzień pełen wrażeń. Dzisiaj mamy 36 uczestników, panie i panowie, którzy na co dzień świadczą swoją pracę na warszawskich ulicach, wożąc warszawianki i warszawiaków w barwach komunikacji miejskiej. Mamy przedstawicieli miejskich zakładów autobusowych i wszystkich naszych prywatnych operatorów, z którymi mamy zawarte umowy. No, jak zwykle nutka rywalizacji się pojawia. Kwestia oczywiście ćwiczenia bezpieczeństwa, precyzji wykonywanych na co dzień czynności. Dzisiaj w trochę innych warunkach, bo rzeczywiście na zamkniętej przestrzeni, bez innych użytkowników ruchu drogowego i bez pasażerów. Ale konkurencje mają potwierdzić tylko to, że naprawdę nasi pracownicy są przygotowani do bezpiecznego i komfortowego przewozu naszych mieszkańców. Mają poćwiczyć dodatkowo tą precyzję i to właściwe zachowanie w trudnych warunkach. Będzie konkurencja poślizgowa. Na mokrej płycie będą musieli ten naprawdę duży i ciężki autobus w odpowiednim czasie zatrzymać. Na jednym z autobusów zamontowany jest talerz, na którym leży piłeczka i z odpowiednią prędkością mają z tą piłeczką przejechać i na końcu zahamować, tak żeby jej oczywiście nie zrzucić. Więc już obserwowałam trochę, jak tam to się odbywa. Niektórym się udało nie zrzucić, niektórzy jeszcze muszą poćwiczyć. Natomiast cała impreza jakby ma dwa, a może nawet trzy cele. Po pierwsze, dalej pokazywać, jak ważna jest komunikacja miejska, jak to jest dla nas priorytetowe i bezpieczeństwo w ogóle w ruchu drogowym w naszym mieście. Po drugie, żeby ci państwo, zarówno panie, jak i panowie, poćwiczyli dodatkowo sobie te wszystkie umiejętności, które na co dzień wykorzystują na warszawskich ulicach. A po trzecie, to jest taki dzień dla nich. Obchodzimy również święto Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i co roku chcemy uhonorować i zaprosić do tej trochę rywalizacji, zabawy najlepszych z najlepszych. W związku z tym to jest taki czas dla nich na wspólną też zabawę, integrację również między firmami, które na co dzień świadczą usługi w Warszawie.
0: Trudno nie zapytać, bo patrząc na kierowców miejskich autobusów, coraz więcej wśród nich jest pań. No i właśnie, jak to przekłada się też na dzisiejsze zmagania? Czy też z roku na rok tych pań jest coraz więcej?
8: Tak, dokładnie. Jakby rzeczywiście na ulicach Warszawy obserwujemy, że za kierownicą tych wielkich autobusów też coraz więcej kobiet się pojawia. I co roku na mistrzostwach również to obserwujemy, że coraz więcej pań jest wystawianych na te mistrzostwa, na te zawody. Dzisiaj blisko 40% uczestników stanowią kobiety, więc szczególnie za nie trzymamy kciuki, ale ja myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj już tutaj zostali wytypowani i przyjechali na ten wyjątkowy dzień, już są zwycięzcami wygranymi. Natomiast mamy świadomość, że skoro ktoś przyjechał, to chce wygrać i chce zwyciężyć, stanąć na podium.
9: Dokładnie, ja też za chwilkę zejdę na dół na płytę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i jak wygląda ta rywalizacja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Serdecznie dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych relacji.
10: Automobil Klub jest gospodarzem dzisiejszych zmagań. Jak to wszystko jest zorganizowane? Bo tak naprawdę, gdzie się nie obejrzeć, to na tej płycie cały czas coś się dzieje.
11: Dzień dobry, Monika Warzyszyńska, Automobil Klub Polski. Mamy 36 zawodników dzisiaj. Cała ekipa jest podzielona na 3 grupy kolorystyczne. W jednym czasie odbywają się 3 różne konkurencje. Potem jest to wymieniane tak w formie macierzy, więc wszyscy zawodnicy jednocześnie biorą udział. Każda grupa na każde zadanie ma przeznaczoną godzinę zegarową. Więc na zawodnika przypada 5 minut, tak zostało to zaplanowane. Czas jest mierzony, wszystko właściwie jest czasem. Punkty karne również są czasem, który się dodaje do rankingu głównego. Po pierwszych 3 wymiennie, czyli w macierzy 9 konkurencjach będzie przerwa, chwilę na kawę, herbatę. I potem zaczynamy drugą część dokładnie w ten sam sposób, z tym, że będą już tylko 2 konkurencje mierzone z czasem i wyniki brane pod uwagę. No i będzie jeszcze przyjemność dla naszych kierowców, którzy będą jeździli z kitkarem, więc to już będzie zabawa, trening i myślę, że przyjemność.
10: Czyli jednocześnie i rywalizacja, ale też dobra zabawa.
11: Tak jest, to było głównym celem tego, żeby wszyscy się dobrze bawili i podnosili swoje kwalifikacje.
10: Jestem teraz przy namiocie niebieskiej ekipy. Dzień dobry.
12: Pusteka, dobrze.
11: Dzień dobry.
10: Jakie zadanie teraz przed Wami?
13: Weronika Majewska, jestem z teamu MZH. Teraz przed nami najazd na wystające punkty. Zielony punkt trzeba najechać lewym kołem, a niebieski punkt trzeba najechać prawym kołem. I oczywiście no, trzeba pilnować się w czasie, tak? Więc trzeba zrobić objazd dookoła i do mety już prosto.
10: Czy to jest trudne?
13: Myślę, że nie. Wymaga na pewno ogromnego skupienia, dobrego ustawienia lusterek i obserwowania trasy, tak? Czy przejeżdżamy, czy nie.
10: A jakie zadanie już za Panią?
13: Za mną już steward.
10: No i niełatwa sprawa.
13: Niełatwa sprawa. Trzeba pilnować kółeczki, ale poszło dobrze. Ja jestem zadowolona.
10: A z tych wszystkich, które są na dziś zaplanowane, któreś jeszcze wydaje się trudne?
13: Wydaje mi się, że chyba największe obawy przed płytą. Tutaj jak tak naprawdę jak najmniej kontroli jest, bo jest poślizg, ale mam taką nadzieję, że się uda.
14: Rafał Krysik, MZ Woronicza.
10: Od kiedy za kierownicą miejskiego autobusu?
14: Od 2020, więc w tym roku 6 lat mija.
10: A jak pan ocenia dobór zadań?
14: No na pewno są wymagające, tak? Troszeczkę coś innego to pokazuje niż to, co jest na mieście. Każde zadanie jest jakimś wyzwaniem. W zależności jak się usiądzie, jak tą się kierownicą ruszy, w każdym zadaniu można błąd popełnić, który może zaważyć na późniejszy wynik.
10: A teraz jestem w miejscu, gdzie na swój start oczekuje ekipa żółta i 2 panów obok mnie, uczestników.
15: Dzień dobry, Maciej Wesołowski.
16: Dzień dobry, Łukasz Surowski.
15: To jest konkurencja polegająca na przejechaniu przez wyznaczone bramki z piłeczką, która jest zamontowana z przodu autobusu na talerzu i trzeba jechać tak, żeby ta piłka tam pozostała. Oczywiście trzeba to przejechać jak najszybciej.
10: A jak się przygotować do tego zadania, żeby jak najlepiej je wykonać?
16: To moim zdaniem to przede wszystkim precyzja, no i nie hamowanie za mocno, no i nie zarzucanie na zakrętach tutaj, żeby nam piłka nie spadła.
0: To teraz na koniec wyniki tej rywalizacji. Zwycięzcą 5 mistrzostw kierowców WTP został Cezary Tyborowski, MZA Zajezdnia Płochocińska, 2 miejsce Daniel Kaczmarczyk, MZA Zajezdnia Stalowa, a 3 Michał Pawłowski, MZA Zajezdnia Kleszczowa. Dodatkowa nagroda trafiła też do najlepszej z pań, a była nią Katarzyna Piłat, MZA Zajezdnia Woronicza. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
1: Po drodze. czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
10: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa. Tak jak słyszycie w tle, jestem w miejscu, gdzie są naprawdę rozgrzane motocyklowe serca. A jestem w Clubhouse Steel Roses MC Warszawa, gdzie odbywa się Moto Serce Night Meeting specjalnie dla Tymka, dla chłopczyka, dla którego dzisiaj będą zbierane pieniądze. Gwoździem programu są oczywiście licytacje, ale nie zabraknie też dobrej muzy, jak to w tym motocyklowym towarzystwie przystało. Musi być dobra muzyka. No to teraz porozmawiam nie tylko z uczestnikami tego wydarzenia, ale też z gospodarzami. A jest ze mną...
12: Kogut, jestem wiceprezydentem oddziału warszawskiego klubu Steel Roses MC. Jesteśmy gospodarzami już któryś z kolei raz, bo my żeśmy jak gdyby wymyślili tą imprezę charytatywną. Mamy taką zasadę, że raz w roku szukamy dziecka, dla którego możemy coś zrobić, żeby pomóc temu dziecku. I jest to już kolejna impreza. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele lat robić tego typu imprezy. Dzisiaj mamy przedstawicieli różnych klubów motocyklowych.
10: No właśnie, bo tak się rozglądam, to już jest pełno, a tak naprawdę wydarzenie się dopiero zaczyna.
12: Tak, tak. Zaprosiliśmy kluby motocyklowe nie tylko z Warszawy i okolic. Dzisiejszą gwiazdą tego wydarzenia jest Tymek. Jego tata jest motocyklistą z klubu motocyklowego Born to Ride z Wrześni, z Gniezna właściwie. I tutaj dzisiaj będziemy robić fajne rzeczy, zbierać pieniądze. Mamy w planie zrobić jakąś fajną rzecz po prostu i przekazać to na rehabilitację dla Tymka. Tymek ma zespół Downa i bardzo potrzebuje pieniędzy, żeby móc realizować wszystko to, co jest związane z chorobą. Przede wszystkim rehabilitację. To jest podstawą. Co roku robimy tą imprezę właśnie w okolicach maja i wszyscy tutaj już wiedzą, korzystając z mass mediów, wiedzą, że u nas to jest na Kolejowej. A ten gościu, który jest koło mnie...
10: To jest nasza gwiazda dzisiejsza, tak. Tymek. Witaj.
17: Dzień dobry, do ja.
10: I są z nami też rodzice Tymka. Jakbyście się przedstawili?
18: Małgorzata Smolarek.
19: Tomek Tomas z Born to Ride MC Poland.
10: Co poczuliście, jak dowiedzieliście się, że ci wszyscy faceci, przede wszystkim z klubów motocyklowych, postanowili właśnie wesprzeć i dzisiaj spotkać się specjalnie dla Tymka?
19: No ogólnie to jest wielka sprawa, wielkie przedsięwzięcie. Słyszeliśmy o tym od dawna, nigdy nie wpadliśmy na to, że może to się odbyć i może być wsparcie dla naszego syna Tymka, za co oczywiście dziękujemy wszystkim klubom motocyklowym tu z Mazowsza, zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych, za tą możliwość, a najbardziej oczywiście gospodarzom, czyli klubowi Steel Roses MC Poland.
10: To jeszcze mam Tymka, zapytam, dlaczego to wsparcie jest takie bardzo, bardzo potrzebne?
18: No ponieważ bardzo dużo zajęć takich ma, różnych rehabilitacji i dodatkowych zajęć, które no, są potrzebne przy wsparciu, żeby jak najlepiej mógł się rozwijać.
10: I to wszystko, dodajmy, jest kosztowne.
18: Bardzo kosztowne. Przede wszystkim jest tak, że mało jest dofinansowywanych, większość musimy pokrywać z własnych środków, więc każde takie wsparcie to jest dla nas no, ogromna pomoc.
10: Dodajmy, że oczywiście opieka nad Tymkiem to jest tak naprawdę codziennie wiele, wiele godzin i wiele, wiele pracy i troski i miłości.
18: Dokładnie tak. Praktycznie to jest

0: najbardziej efektowna.
1: Rozumiem, że tutaj czujecie się jak w rodzinie, jak w domu, no bo tata jest motocyklistą.
2: Dokładnie tak, całe dorosłe życie. Motocykle są bardzo ważne, a ta dzisiejsza impreza pokazuje, że nie tylko motocyklami żyją ludzie, motocykliści, nie tylko wyglądają może czasami troszeczkę groźnie, ale mają ogromne serducha i dzisiaj właśnie kluby motocyklowe mazowieckie pokazały, jakie mają serducho mocne, duże i otwarte na tych, którzy potrzebują pomocy.
1: Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby na tych licytacjach jak najlepsze wyniki udało się zebrać, a oczywiście o tym wydarzeniu mogliście wcześniej usłyszeć na antenie Meloradia w magazynie Po Drodze Moto Warszawa, bo był wtedy u mnie w odwiedzinach w studiu Maciek.
3: Cześć, witajcie.
1: Jest z nami również Smoku, którego też znacie już z anteny Meloradia, bo rozmawialiśmy chociażby przy okazji waszego wydarzenia Load Pipes.
4: Dokładnie tak, cześć Smoku, witam was serdecznie.
1: No to powiedzcie, co dzisiaj się będzie działo.
3: No jak widać, dopisały zarówno kluby motocyklowe i ludzie, jest masa. Jak i w środku, jak wejdziesz, zobaczysz masę gadżetów do licytowania. Czekamy właśnie na pierwsze licytacje. Czekamy na rozpoczęcie tak naprawdę tego wieczoru. Pierwsza kapela już gra, więc no zapowiada się gruby i długi wieczór.
1: Smoku, powiedz, jakie gadżety?
4: To myślę, że zaraz przejdziemy i opowiemy, jak te gadżety wyglądają. Każdy z klubów, który tutaj jest, przygotował coś na licytację.
1: A wy co?
4: My przygotowaliśmy obrazy własnoręcznie malowane przez jednego z przyjaciół naszego klubu. Są to dwa obrazy z logiem Motoserca. Bardzo dużo serca włożone w nie. Właśnie takiego Motoserca. I myślę, że warto naprawdę być tutaj i dołożyć tą cegiełkę do czegoś dobrego. Atmosfera, jak widać, słychać i czuć, jest naprawdę niesamowita. Jest ogrom ludzi, masa pozytywnych emocji i energii, więc zapraszamy wszystkich do włożenia swojej cegiełki do tego, co tutaj się dzieje.
1: No właśnie, czy ta licytacja kończy się dziś, czy jeszcze będzie można gdzieś w internecie znaleźć jakiś link, jakąś zrzutkę?
4: Akurat ta licytacja kończy się dzisiaj, więc dzisiaj to, co tutaj się dzieje, to się kończy. Natomiast będą informacje, jak wesprzeć akurat w tym roku Tymka, w dalszych jakby etapach jego życia i co trzeba zrobić, żeby jego wesprzeć. Natomiast tak jak mówię, to, co jest tutaj, kończy się dzisiaj.
1: Ale oczywiście wszelkie wydarzenia związane z Motosercem dzisiaj się nie kończą, bo przed nami finał Motoserca. Kiedy i gdzie? Przypomnijmy.
3: Tak jest, Motoserce bije cały czas i bije w całej Polsce. W Warszawie spotykamy się 30 maja w sobotę w Parku Brudnowskim na finale Motoserca i to będzie naprawdę gruba impreza. Tam też będą setki motocykli, setki motocyklistów, przez cały dzień koncerty, pokazy ratownictwa. No, generalnie zapraszamy i tutaj naprawdę warto będzie być.
1: Ja się tak tylko wtrącę, te pokazy ratownictwa, moja ulubiona fundacja Jednym Śladem, którą serdecznie oczywiście pozdrawiam.
4: Fundacja Jednym Śladem jest tutaj z nami dzisiaj jak najbardziej. Są tutaj chłopaki z fundacji, więc tak, jak najbardziej ich pozdrawiamy i słuchajcie, pamiętajcie, że krew jest tą jakby substancją, której nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Jeżeli jej nie oddamy, to jakby nie jesteśmy w stanie uratować ileś istnień ludzkich, więc zapraszamy was serdecznie, gorąco, to naprawdę nie boli. Przyjeżdżajcie i wspomóżcie nas.
1: Vulcaneria MC Poland oczywiście na tym wydarzeniu będzie i będzie miała swój jak zwykle własny namiot, gdzie można będzie podejść, przybić piątkę z wami.
4: Będziemy, zapraszamy serdecznie, jesteśmy zawsze otwarci dla was, więc zapraszamy, przybywajcie, jesteśmy.
3: Tak jest, zapraszamy, będzie można do nas podejść, pogadać z nami, porozmawiać o planach i swoich wyjazdowych, i naszych, podobnie jak z pozostałymi klubami z Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych, które są organizatorami Motoserca i które również tam będą obecne.
1: Dziękuję wam bardzo za rozmowę, oczywiście zaraz pójdę przyjrzeć się tym licytacjom i trzymać gorąco kciuki.
4: Bardzo dziękujemy, trzymajcie się.
5: Słuchajcie, no rzecz przepiękna, zaczynamy od 500 zł i słyszę, czy jest ktoś, pojedziemy troszkę grubiej, kto dałby 1000 zł za to arcydzieło. To jest rzecz przepiękna. Widzę 1000 zł. Co powiecie na 1500 zł? Łysy, ja ciebie tu widzę, Łysy. I jest w tej chwili 1500 zł za tą przepiękną rzecz. Mam 2000 już pewniaka. 2100 zł pytek ze Spirą, ze SNC. 2500 zł mam po raz pierwszy na jego mancer.
0: Ja widzę, że jest tam 3000. Mamy 3000 zł, mamy 3000 zł za ten gadżet.
6: 3500
0: Słuchajcie, zwracam się do Marcela.
7: 4000
0: 4500 zł daje klub Eagles. 5000 zł. Uwaga, podchodzi Sław.

0: po raz trzeci i poszło!
1: Dziś wyjątkowe wydarzenie, charytatywne wydarzenie dla Tymka. No i oczywiście jak jest wydarzenie motocyklowe i ci wszyscy faceci na takich maszynach, to wiadomo, że nie może zabraknąć też dobrej muzy.
2: A muza to właśnie po prostu my tu jesteśmy.
1: No to przedstaw całą kapelę.
2: Dobra, Naked Root, na wokalu Jola Górska, na klawiszach Arek Wieczorkowski, bębny Grzesiu Szelewa, gitara Tomek Krawczyk, no ja, basista Tomek.
3: Też. Tomek Kubicki. To jest Tomek Kubicki, proszę Państwa, jeden z najlepszych polskich basistów. Także serdecznie dziękujemy Tomkowi, że zgodził się z nami wystąpić w tak szczytnym celu, jak jest dzisiejsza impreza. A Jola, nasza niesamowita wokalistka, również jest tak zachwycona w zasadzie. Jesteśmy wszyscy zachwyceni tym zaproszeniem do basistą i w ogóle jesteśmy zachwyceni, że jesteśmy tutaj, że możemy zagrać na tej imprezie.
2: To jest dobry moment na to, żebyśmy zmienili nazwę na Deskromix.
1: Tak, to prawda, ale no wybaczcie, muszę też Jolę zapytać, jedyna kobieta w składzie, no i główny głos całej kapeli. A Jolu, powiedz, czy trzeba was było w ogóle namawiać do tego, żebyście zagrali?
4: Absolutnie nie. Graliśmy też w tamtym roku, tutaj też u chłopaków i wróciliśmy tutaj. No, nie było mowy nawet o odmówieniu czegokolwiek. My po prostu kochamy tutaj przyjeżdżać, uwielbiamy.
1: Towarzystwo jest ekstra, to widać, gdzie okiem nie sięgnąć, ale też pewnie to są takie emocje, jak się komuś pomaga, szczególne, prawda?
4: To jest coś takiego z serduszka i zupełnie bezinteresowne, cudowne.
2: Lubimy takie imprezy i pojawiamy się. Za rok też przyjedziemy.
5: Przypomnę, że w tym magazynie po drodze Moto Warszawa przygotowałam dla was relację z wydarzenia Moto Serce Night Meeting. Wydarzenie to odbyło się w minioną sobotę w Clubhouse Steel Roses MC Warszawa. I oczywiście na to wydarzenie przyjechali motocykliści z klubów motocyklowych nie tylko z samej Warszawy, ale też z całego Mazowsza. A ile udało się zebrać z licytacji, bo też to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że dzięki wam, dzięki waszym sercom gorącym, wspaniałym, w dniu dzisiejszym z licytacji uzyskaliśmy kwotę 43 tysięcy złotych. Dla kogo?
6: Dla Tymka!
0: Za cicho. Dla kogo?
6: Dla Tymka!
0: To jest dla ciebie, Tymuś. Słuchajcie, ja już dziękowałem w imieniu Tymka, moim własnym i naszej najbliższej rodziny, ale chciałem wam powiedzieć, że ta akcja, wiadomo, otworzyliście serducha, to jest wielka sprawa dla nas, ale chciałem z wami się jeszcze podzielić tym, że dla mnie ma to jeszcze taką duże znaczenie i wydźwięk, dlatego, że miałem to przyjemność z moimi braćmi z oddziału Born to Ride MC Gniezno organizować 10 edycji Moto Serca w Gnieźnie właśnie, w pierwszej stolicy Polski. A dzisiaj tutaj w Warszawie, dzięki wam, Moto Serce Night Meeting zagrało dla Tymka. Dziękuję wam bardzo, naprawdę, z całego serca.
7: Dziękuję w imieniu organizatorów klubu Steel Roses MC Poland za to, że przybyliście do nas, że zrobiliśmy coś fajnego. Szapoba, jak ktoś powiedział, czapki z głów, dziękuję jeszcze raz, bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: I tak oczywiście w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas Moto Serce Night Meeting. W tym wydarzeniu wzięły udział kluby motocyklowe nie tylko z samej Warszawy, ale też z całego Mazowsza, a licytowano różne gadżety właśnie podarowane na te licytacje przez kluby motocyklowe. Pieniążki, tak jak już dziś wspominałam, pójdą na leczenie i rehabilitację Tymka. I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Lato, które zmieniło wszystko, festiwal 1955. A mowa o 5. Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, który trwał od 31 lipca do 14 sierpnia 1955 roku i przyciągnął do Warszawy niemal 170 tysięcy młodych ludzi z Polski i z całego świata. Pod hasłem o pokój i przyjaźń krył się propagandowy cel ukazania wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. Festiwal, tak jak usłyszycie za moment, stał się jednak karnawałem wielokulturowości, który doprowadził do politycznych i społecznych zmian, a przede wszystkim był doświadczeniem pokoleniowym. Do Warszawy przybyło około 26 tysięcy osób ze 116 krajów. Młodych Polek i Polaków było 140 tysięcy. Pałac Kultury i Nauki, Stadion Dziesięciolecia właśnie oddano do użytku, a miasto dekorowano wielkoformatowymi realizacjami malarskimi. Zorganizowano setki wydarzeń, koncertów, wystaw, spotkań, odczytów i imprez, a tłem festiwalu były ruiny wciąż odbudowującego się miasta. Dwutygodniowy karnawał wielokulturowości poprzedzał nadchodzące zmiany polityczne i społeczne, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przed mikrofonem Błażej Brzostek.
10: Po pierwsze, ma przypomnieć wydarzenie, które najstarsi ludzie jeszcze pamiętają, i zebraliśmy wspomnienia i przedmioty, które ciągle są dowodem pamięci o tym festiwalu. I w nich się kryją jakieś przesłania emocjonalne. Ale festiwal jest też częścią historii i ma przypomnieć o polskiej młodzieży lat 50. i o tym, jak ona sobie radziła w świecie i jak była organizowana odgórnie przez władzę. Przede wszystkim bardzo wysoki przyrost naturalny. W roku 1955 urodziło się tyle dzieci, ile w dzisiejszej Polsce się rodzi w ciągu 3 lat. A mamy kraj mniejszy ludnościowo niż dzisiejszy, zrujnowany i bardzo ubogi. Więc wyzwanie, jakim jest sam fakt narodzin dzieci, jest jednym z największych. Młodzież wychowywana, kształtowana w latach 50-55 podlegała bardzo silnej presji ideologii. I tu mamy elementy tej presji. To przede wszystkim jest Związek Młodzieży Polskiej, czyli wielomilionowa organizacja, do której należało należeć, jeżeli się chciało odnieść sukces szkolny, sukces na studiach, jeżeli chciało się pójść dalej, dostać potem się do partii, co z kolei było jakąś nadzieją na dobrą karierę zawodową, no to wiadomo było, że do ZMP należy przystąpić. Ale ZMP też używało różnych metod, no, takiego autentycznego angażowania młodzieży. A więc mamy takie, no, to, co po ZMP zostało w dużej mierze materialnie, czyli różne puchary, proporce i tak dalej, które były wręczane, ich odbieranie było, no, dowodem jakiegoś docenienia poszczególnych zakładów pracy, szkół, uczelni, grup ZMP-owskich. Mamy tu infografikę, która pokazuje Warszawę w 55 roku. Mniejsza o szczegóły, miasto całkowicie nieprzygotowane do przyjęcia tysięcy gości. A z gośćmi problem był taki, że festiwal był w ogóle organizacją, był imprezą cykliczną, organizowaną przez Światową Federację Młodzieży Demokratycznej, i odbyły się wcześniej 4. Wszystkie w miastach za żelazną kurtyną, to znaczy po stronie komunistycznej. Nikt nie miał wątpliwości, że cała impreza ma charakter propagandowy i jest dyrygowana przez Związek Radziecki. No ale zarazem to była impreza międzynarodowa, na którą przyjeżdżały tysiące osób z całego świata. W wypadku Warszawy to było 26 tysięcy gości zagranicznych, a trzeba dodać, że w roku 54 na prywatny wyjazd turystyczny na zachód, wiecie Państwo, ile z Polski osób wyjechało? Nie, 52 albo 2 albo 3. Więc dla tych ludzi przyjazd do jednego miasta, 20 paru tysięcy gości, no to jest wstrząs. A weźmy pod uwagę, że no oczywiście 80% tych ludzi to byli Europejczycy, ale pozostałe 20 się cieszyło największym zainteresowaniem, bo to byli ludzie z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych, z Azji, więc wchodzi tutaj element odmienności rasowej, egzotyki, tak zwanej egzotyki, czyli tego, czego po prostu Polacy nie doświadczają, więc to robi wielkie wrażenie. No i to miasto kompletnie nieprzygotowane, w którym jest 9 hoteli, musi tych ludzi przyjąć. Przy czym organizatorzy, Polski Komitet, który organizuje pod kierownictwem partii ten festiwal, dzielą od razu gości na takie kasty. Pierwsza kasta to są goście honorowi. I to są ludzie, którzy mieszkają w hotelach, mają tłumaczy przydzielonych sobie, mają samochody do dyspozycji, mają wspaniałe wyżywienie, najlepsze jakie można wtedy sobie wyobrazić w Warszawie, mają dostęp do wszystkiego, mogą wszędzie na każdą imprezę wejść. Druga kasta to są goście zagraniczni, tacy zwykli. Oni mieszkają w kwaterach, które dla nich porobiono z braku hoteli, czyli wszystkie akademiki, bursy, możliwe budynki publiczne, które można przystosować do mieszkania, są przystosowane. No i oni tam sobie mieszkają w warunkach, po parę osób w sali, prawda, takich dosyć spartańskich, ale bardzo przyzwoitych jednocześnie. Mają też tam wyżywienie, mają fryzjerów, mają lekarzy, mają przewodników, ale nie jeden na jeden, tylko jeden na grupę. A trzecia kasta to są tak zwani goście polscy czy krajowi, których jest najwięcej, bo to jest 140 tysięcy w kilku turach polskiej młodzieży, no i oni w namiotach mieszkają. I też odpowiednie są różnice stawek, jeśli chodzi o posiłek dla tych trzech kast. Prezenty też różnej wartości dostają, bardzo różnej. Wszystko to wcześniej jest wyliczone bardzo dokładnie. No ale festiwal jest tak na tyle masowy, że w gruncie rzeczy i o czym za chwilę tam, te wszystkie zaprojektowane podziały tracą znaczenie. Bo ludzie zaczynają swobodnie chodzić. Bardzo ważne jest to, że przed cudzoziemcami nie można pokazać jakiejś nadmiernej kontroli, nadmiernej policyjnej aktywności, bo oni bardzo źle to przyjmują. W związku z tym się dopuszcza do tak spotkań w prywatnych mieszkaniach, łażenia sobie jakichś. Odnotowywano to w tych dokumentach tajnych festiwalowych, że jakiś dziennikarz poznał jakąś kobietę i z nią zupełnie swobodnie gdzieś jeździ. Straciliśmy kontrolę nad nim. Nie wiadomo, kim jest ta kobieta. No, Sodoma i Gomora. A to był gość honorowy, więc jego wrażenia, z jednej strony go obserwowano, z drugiej nie można było mu zrobić żadnego huku za to, że ignoruje, więc takie są te historie festiwalowe, historyjki. Ale tego było bardzo, bardzo dużo, tych historyjek, przygotowania do festiwalu, z różnego rodzaju prace, aktywności społeczne i tak dalej. I dwa obiekty pierwszej ważności, to znaczy otwarte dosłownie tydzień przed festiwalem Pałac Kultury i Stadion Dziesięciolecia. Pałac Kultury imienia Józefa Stalina i plac imienia Stalina. Plac był centralnym miejscem zabaw festiwalowych, więc wszyscy wiedzieli, że mają iść na plac Stalina, pod Pałac Stalina, ale uwaga, nazwisko Stalina tylko w tym kontekście się pojawiało. Żadnych portretów, żadnych wzmianek, żadnego przypominania o Stalinie, nie ma Stalina. Nazwy nadano w 1953 roku po jego śmierci, więc już one zostały. Zostaną usunięte rok później, mniej więcej, ale to jest jedyne, co ze Stalina zostało na festiwalu. Co więcej, ten komitet organizacyjny decyduje, żeby z ulic wszędzie usunąć wszystkie hasła propagandowe, wszystkie emblematy komunistyczne, żeby nie było tego w ogóle widać, w ogóle tego ma nie być. W związku z czym mamy taką Warszawę, która jest bardzo zrujnowana, którą się w jakiś sposób zasłania malowanymi parkanami, malowanymi przez Van Gogha w sposób zupełnie swobodny i taki abstrakcyjny w dużej mierze, więc to miało pokazać, że tu w ogóle nie ma żadnego ciśnienia ideologii. To znaczy dzielono na kraje kapitalistyczne i kraje socjalistyczne. Większość była z kapitalistyczna, bo liczamy kraje Azji, Afryki, kolonie, to one były traktowane jak kapitalistyczne, czyli ponad połowa była stamtąd, grubo ponad połowa gości. Więc to był bardzo ważny dla mieszkańców Warszawy sygnał, bo ci ludzie mieli różne atrakcyjne dobra ze sobą. Tu jeszcze ważne, goście musieli, większość gości, oprócz honorowych, musiała opłacać pobyt. To nie było dla nich darmowe. I oni opłacali ten pobyt w dużej mierze w ten sposób, że przywozili ze sobą rzeczy, które sprzedawali i powołano taką sieć, specjalną sieć handlową, którą nazwano Festivex. I ona miała punkty wyznaczone, w których goście mogli sprzedawać swobodnie dżinsy. Wtedy się pojawiły dżinsy w Warszawie. Profesor Krzysztof Pomian nam udzielił wywiadu, w którym właśnie wspomina, że dżinsy się pojawiły na festiwalu, więc sprzedawano to w tym Festiveksie, tylko że Festiveks miał ustalone przez państwo ceny. Więc wokół Festiveksów każdego krążyli ludzie, którzy mówili, że oni kupią drożej. I tak, i oni wykupywali to, i to jest ciągłe narzekania tych organizatorów, że nad tym nie potrafią zapanować i że wreszcie, że to też w dziennikach osieckiej jest, że są bez przerwy zaczepiani wszyscy cudzoziemcy, zwłaszcza mówiący w językach francuskim na przykład, czy po angielsku, zaczepiani, czy mogą coś dać, coś sprzedać, coś wymienić bez przerwy, wręcz chcą zdzierać koszulę z nich. Każdy wtedy, każdy ciuch był od razu dostrzegany na ulicy. Oprawki okularów, rodzaj okularów przeciwsłonecznych. W Warszawie były pewnie ze dwa rodzaje okularów, a ci ludzie mają niezwykłe ilości wszystkiego, więc się od nich to wszystko wykupuje. Niestety żaden świadek, którzy tam się objawili, nie ma żadnych tego typu przedmiotów. Ja przypuszczam, że o tym się po prostu potem w ogóle nie mówiło, skąd to się wzięło. Jakieś pióra, jakieś zegarki, podobno były oszustwa polegające na tym, że płacono tym gościom pieniędzmi przedwojennymi, nieaktualnymi, oni to brali i potem już nie mogli tej osoby znaleźć. No mnóstwo rozmaitych kombinacji. Rzeczywiście ci ludzie na ogół mieli wrażenie, że tu się żyje zupełnie swobodnie, że tu wszyscy mówią o wszystkim, jeżeli tylko potrafią w jakimś języku powiedzieć, bo to był problem. Większość ludzi nie znała żadnego języka obcego, więc czy tam łamane, ale były też gwiazdy, które mamy tu rozmowę z panią, która pracowała wtedy w centrali sprzedaży statków i znała bardzo dobrze angielski, bo chodziła do metodystów przez bardzo długi czas. I dostała propozycję, żeby robiła konferansjerkę i tłumaczyła w czasie jednego z takich pokazów. I ona, tak dobrze jej to poszło, że nagle uznała, że opowiada o tym, że już nie chce tych... Tam urzędniczka była od sprzedaży statków, siedziała w jakimś pokoju w Warszawie, że ona tego nie chce. Poszła do szkoły w Łodzi aktorskiej i potem grała w filmach. Między innymi tych szkoły polskiej, różnych filmach. Więc festiwal zmienił jej życie, w sensie dosłownym. Festiwal wpłynął na zmianę jej życia. Mamy ich niewiele, kolorowych zdjęć z festiwalu, które mają taki charakter profesjonalny, ale w ogóle są dwa rodzaje fotografii. Pierwszy to są fotografie robione na zamówienie przez zawodowców, a drugie to są fotografie robione przez uczestników. I one mają bardzo różny charakter, chociaż generalnie, szczerze mówiąc, to na nich zawsze prawie jest to samo. Pokazuje to, jakie były zainteresowania tych uczestników, to znaczy egzotyzm przede wszystkim. Im bardziej kolorowe, czy fotografie prywatne są czarno-białe, ale człowiek jak fotografuje aparatem, to widzi kolor, więc chce uchwycić tę barwność, rozmaitość i do znudzenia fotografowano korowody, zwłaszcza azjatyckich i afrykańskich grup folklorystycznych. Tylko, że tutaj trzeba jedną rzecz powiedzieć. Było pewne nieporozumienie polegające na tym, że znaczna część uczestników, którzy przyjechali z Afryki, to byli ludzie, którzy w swojej kulturze naprawdę byli zakorzenieni. To znaczy te stroje, w których się pokazali, to były ich ubrania. Natomiast polskie zespoły folklorystyczne były już tylko albo aż konwencją. I spotkanie tych dwóch rodzajów folkloru miało w sobie jakiś taki charakter, myślę, zarazem autentyczny, ale też jakoś fałszywy, bo sugerowało, że jesteśmy wszyscy do siebie podobni, w sumie jesteśmy tacy sami, jesteśmy wszyscy z ludu, co odpowiadało propagandzie notabene propagandzie ówczesnego bloku wschodniego. Więc jak tańczy na estradzie najpierw zespół w strojach śląskich, a potem wchodzi na nią zespół z Azji i też tańczy, to nie jest podobne.
9: To był Błażej Brzostek z Muzeum Warszawy i tutaj warto wspomnieć, że historia festiwalu doczekała się publikacji, którą możecie dostać właśnie w Muzeum Warszawy. To 15 esejów, które odkrywają kolejne warstwy propagandowego przedsięwzięcia, które stało się, tak jak mówiłam, zapowiedzią zmian w polskiej sferze politycznej i społecznej. Tematy to m.in. powiew obyczajów i młodzieżowej mody z zachodu, spotkanie z osobami różnych kultur i kolorów skóry, dźwięki muzyki jazzowej, swobodne korzystanie z przestrzeni miasta, ale także przemoc, rasizm i utrwalone kolonialne wyobrażenia innego. W publikacji znajdziemy również kalendarium imprezy z wycinkami i cytatami z oficjalnych dokumentów prasy codziennej i dzienników, ale również liczne fotografie i grafikę związaną z tym wydarzeniem.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. a w tej części programu zabieram Was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
11: Aleksandra Karkowska-Rogińska, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
9: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają. A mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
11: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na posesji pod adresem Targowa 50/52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu, od ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasową. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficyny, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną, i w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryte ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator, okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem, i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
9: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
11: Tak, na warszawskiej Pradze było oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni, tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, która dotyczy mężczyzn, co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minian, co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie, powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie tak jak u nas części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni, nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam, nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko, to są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich, żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
9: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą, to jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
11: Tak, pewnie nawiązuje pani do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gablotę, gdzie znajdziemy judaika, czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną. Trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój tory świętej księgi i mamy go tutaj, mamy fragment. W zasadzie mamy w swoich zbiorach 2 fragmenty, które się zmieniają, jeśli chodzi o ekspozycję. Bardzo, bardzo zależało nam, żeby w tym miejscu, gdzie są modlitewnie zlokalizowane in situ, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś słuchać było śpiewy, słuchać było modlitwy, był zwój tory. Natomiast no, zderzyliśmy się z tą trudną sprawą, że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje tory. I ten zwój tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żichu, którego pewnie część z państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój tory, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem. Możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzający pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
9: A te pozostałe przedmioty, które się tutaj znajdują, bo tu mamy taką, powiedzmy, charakterystyczną koronę.
11: Tak, korona tory. Nikt nie zmyli nikogo tej korony, nikt na głowę nie wkłada. To jest korona tory. Jak dobrze się jej przyjrzymy, możemy tutaj nawet podejść, to jak pani zobaczy, ona w środku ma takie 2 wypustki. Ten fragment tory, o którym wspominałyśmy przed chwilą w naszym muzeum, to jest w ogóle fragment nawinięty na 1 wałek. Kiedy tora jest cała, mamy 2 wałki. I kiedy po nabożeństwie zwija się nią i wkłada się nią w specjalny futerał zwany sukienką tory, można również na taki znak szacunku, godności tej najważniejszej księgi nałożyć właśnie koronę na 2 wałki, na te 2 wypustki, które są tutaj w środku. Można również ozdobić ją specjalną tarczą, tasem, a w niektórych synagogach, zwłaszcza tych większych, też to zależy od okresu świątecznego, używa się też takich dzwoneczków, które możemy zobaczyć w naszej gablocie, czyli to są rimonim, takie dzwonki, które nałożone na tory sygnalizują, że pora wyciszyć się, bo w tym momencie zaczyna się już to nabożeństwo, zaczyna się ten czas, kiedy tora będzie odczytywana.
9: Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
11: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. No, najprostsze zasady, no, Żydzi nie liczą czasu lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czas od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość, całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie odczłowiecze, jak panna czy bliźnięta. Natomiast to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę, ale to będzie zagadka na przykład za jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal, malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne i możemy zaraz do tego wrócić. Zadała Pani pytanie chrebąszcza. No to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej, to już osoby,

0: No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowań bożniczych. Natomiast no nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po Akademii Sztuk Pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich, zwłaszcza synagogach wschodnich, różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście no, w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo, że małego braku wiedzy. Ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
1: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że no w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
0: Tak, unikatowe. No nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem, zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi. No wzruszają, ale tak naprawdę też stanowią dla nas ogromną zagadkę, bo nie znamy do końca jej historii. Cały czas badamy, ale chcemy wiedzieć więcej. To dopiero troszkę nam się udaje, ale idzie bardzo powoli.
1: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Warszawa.
5: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W tej części programu zajrzymy do willi w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Willi, którą możecie kojarzyć z filmu dramatu wojennego pod tytułem Azyl w reżyserii Niki Caro. Film opowiada o państwu Żabińskich, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ukrywając ich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że ta willa, a dokładnie te pomieszczenia, piwnice tej willi są udostępniane zwiedzającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym i śmiało można tam przyjść. W wyznaczone dni opowiemy o tym, co dokładnie się tam znajduje i o możliwościach zwiedzania, a tych jest całkiem sporo, jak na przykład nocne zwiedzanie.

0: które dodatkowo dostarcza dreszczyku emocji. Na koniec tej części programu kilka praktycznych wskazówek mówiących o tym, co zrobić z odpadami po remoncie w Warszawie.
1: Ciekawa Warszawa.
0: Na początek jednak zaglądamy do willi Żabińskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
2: Olga Zwonikowska. Jestem wiceprezesem Fundacji Panda i kustoszem willi Żabińskich.
0: Dlaczego warto tu przyjść?
2: Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, też jeszcze nie przez wszystkich znane. Jest to niewielki dom, który opowiada wielką historię. Wielką historię rodziny Żabińskich, Antoniny i Jana. Jana, który był pierwszym dyrektorem warszawskiego zoo i który w czasie II wojny światowej ze swojego domu uczynił arkę. Arkę, na której schronienie znaleźli ludzie, którzy zostali skazani na śmierć.
0: Pani powiedziała, że rzeczywiście mamy film i myślę, że wielu z nas już ten film widziało, ale dla tych, którzy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się w warszawskim zoo, co dokładnie wydarzyło się w tej willi?
2: W 1939 roku warszawskie zoo przestało formalnie istnieć, nie było zwierząt, większość zabudowań, infrastruktury została całkowicie zniszczona. Natomiast willa, w której rozegrała się ta najważniejsza historia, ta willa przetrwała. I Antonina i Jan Żabińscy postanowili, że ich dom stanie się miejscem, gdzie schronienie znajdą ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć. To byli ludzie, uciekinierzy z getta warszawskiego, ale też osoby związane z polską konspiracją, z polskim państwem podziemnym, którym groziło aresztowanie, którzy musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Tutaj w piwnicy tego domu znajdowali schronienie. Sami później mówili, że dom był arką, gdzie można było przetrwać. Domem, gdzie można się było czuć mimo wojny, mimo wszelkich trudności, szczęśliwym.
0: To znaczy, że te osoby, które szukały tutaj schronienia i znalazły tutaj schronienie, tak jak pani powiedziała, że mogły czuć się tutaj w miarę normalnie, oni żyli tutaj w miarę normalnie?
2: Oczywiście warunki były trudne. Mieszkali ludzie, którzy się ukrywali, mieszkali w piwnicy. Piwnica była ciemna, była zimna, brakowało wielu rzeczy, brakowało jedzenia, ale wszyscy, którzy przeżyli, podkreślali w swoich relacjach późniejszych, że ten dom emanował niezwykłą atmosferą. Chyba była to zasługa pani Antoniny Żabińskiej, którą nie bez powodu ocaleni nazywali aniołem zesłanym na ziemię. Tutaj tworzyła się rzeczywiście atmosfera takiego spokoju, każdy czuł się tu dobrze, każdy czuł się bezpiecznie. Dom to tylko mury, ale ludzie, którzy tutaj w tym domu byli, oni byli wyjątkowi. Nie czynili różnic między tymi, którzy potrzebowali pomocy. Drzwi otwarte były dla każdego, kto tylko tej pomocy potrzebował.
0: Ilu osobom udało się pomóc?
2: Dokładnie nie możemy tej liczby niestety stwierdzić, ale mówimy w tej chwili o 300 osobach, które przeszły przez dom, którym udzielono tu pomocy. To nie zawsze ta pomoc polegała na tym, że te osoby zostawały tutaj na dłuższy czy krótszy czas. Czasami to było po prostu przeczekanie jakiegoś nieszczęśliwego, niebezpiecznego momentu, otrzymanie fałszywych dokumentów.
0: Tak rozmawiamy o tym, że osoby przychodziły, znajdowały tutaj schronienie, ale trzeba również podkreślić to, że osoby, które dawały to schronienie, bardzo dużo ryzykowały.
2: Ryzykowały życiem, jak wiadomo, gdyby doszło do wpadki, do nieszczęśliwej, jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gospodarze tego miejsca zapłaciliby życiem. Oni byli tego w pełni świadomi. Zresztą nie bez powodu we troje, bo jeszcze był z nim syn, we troje przez całą okupację nosili przy sobie cyjanek, śmiertelną dawkę trucizny, którą mieli zażyć, gdyby wpadli, gdyby mieli być przesłuchiwani, torturowani, gdyby miało im coś zagrozić. Wiedzieli doskonale, czym ryzykują i mimo wszystko nigdy nie uważali się za bohaterów. Na pytanie po latach, czy czują się bohaterami, każde z nich odpowiadało, to żadne bohaterstwo, zwykła ludzka przyzwoitość nakazała tak czynić.
0: Znajdujemy się, tak jak wspomniałam wcześniej, w willi, w której bez wątpienia czuć tego ducha historii.
2: Czuć, bo dom jest prawdziwym domem. On nie zmienił się prawie w ogóle od czasu, kiedy został zbudowany. Jest cały czas przesiąknięty tą historią. Potrafi mówić, tylko trzeba umieć słuchać i trzeba wyczuć ten moment, kiedy zechce nam coś opowiedzieć.
0: To o czym w takim razie słuchają wszyscy ci, którzy decydują się odwiedzić i zwiedzić willę Żabińskich?
2: Oczywiście o wojennej historii warszawskiego zoo, ale nie tylko, bo postać dyrektora Jana Żabińskiego to postać ogromnego formatu, ogromna postać polskiej historii, zarówno w świecie naukowym, jak i historycznym, jak i w zoo i nie tylko, bo warto mówić o Janie Żabińskim nie tylko jako o bohaterze, którym był niewątpliwie, ale też o naukowcu, o artyście, o pisarzu, o kimś, kto zostawił naprawdę wielki odcisk w tej całej polskiej naszej historii.
0: Na co pani zwraca uwagę, kiedy pokazuje tą willę?
2: Staram się pokazywać wszystko to, co jest prawdziwe. Tutaj w każdym z pomieszczeń właściwie możemy odnaleźć coś, z czego dotykała ręka dyrektora Żabińskiego. Są jego prace, jego rysunki, jego listy, które pisał, kiedy znajdował się w niewoli. Są oczywiście rodzinne zdjęcia, są takie drobne pamiątki, jak chociażby popielniczka, której używał. Jest fortepian, no fortepian to jest symbol tego domu, o fortepianie mówi się zawsze najwięcej. W piwnicy jest tunel, tunel podoba się wszystkim, takie tajemne przejście z domu do klatek dla zwierząt, no tego nie sposób pominąć. Właściwie wszędzie można coś znaleźć, w każdym zakątku tego domu, w każdym zakamarku coś interesującego.
0: Dlaczego akurat fortepian był sercem?
2: Pani Antonina, która była pianistką znakomitą, która kochała muzykę, w czasie wojny z fortepianu uczyniła symbol, ponieważ poprzez grę na swoim ukochanym instrumencie ostrzegała ludzi ukrywających się tutaj przed niebezpieczeństwem. Ona wymyśliła bardzo prosty system. Konkretna melodia, którą grała, oznaczała niebezpieczeństwo i konieczność ucieczki. Inna melodia pozwalała wrócić do domu i czuć się już przynajmniej na jakiś czas bezpiecznym.
0: Kiedy schodzimy do piwnic, myślę, że to bardzo interesuje zwiedzających. Tam widzimy te ślady tego, jak ci ludzie się ukrywali, w jaki sposób.
2: Piwnica tylko tym się różni od tej z czasu wojny, że dzisiaj jest lepiej oświetlona i trochę jest wyższa w niej temperatura, natomiast układ pomieszczeń jest dokładnie ten sam. Zimna podłoga, zwykłe ściany, to wszystko jest prawdziwe, jak najbardziej. Nie ma śladów po ludziach, jeżeli myślimy, że znajdziemy tutaj ich rzeczy. Nie. To jest bardzo surowe wnętrze, bardzo puste dzisiaj, bardzo prawdziwe, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem gości, że jak wchodzą do piwnicy, zaczynają mieć ciarki na plecach, bo ta piwnica jest prawdziwa i niczym nie upiększona. Jest dokładnie tą samą piwnicą. I czuć tam ten strach, ale też tą nadzieję i tę radość, że się jest w takim miejscu. I myślę, że zejście do piwnicy to jest ta wisienka na torcie w tym całym zwiedzaniu willi.
0: Wspomniała pani, że dyrektor miał artystyczną duszę, jego żona zresztą też, ale za nami jest ściana pokryta rysunkami pewnych ludzi, ale tych ludzi nie znamy.
2: Ludzi nie znamy, aczkolwiek wiemy, kim byli, ponieważ to są portrety i karykatury towarzyszy broni, towarzyszy niewoli Jana Żabińskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego dyrektor Żabiński znalazł się w obozie jenieckim. Był człowiekiem czynu, nie znosił stagnacji i szukał dla siebie sposobu na przetrwanie niewoli. Jak się miało okazać, niewola trwała blisko 12 miesięcy. Kolega z obozu wręczył mu w którymś momencie dwa ołówki, przywiezione jeszcze z Warszawy. Jan Żabiński zaczął rysować na znalezionych gdzieś fragmentach jakichś opakowań po papierosach, na drugich stronach niemieckich dokumentów, czasem na kawałkach serwetek czy kalek. Zaczął rysować portrety kolegów, potem swoje własne i swoje rodziny. Z tych nie był zadowolony, bo mówił, że z pamięci mu nie idzie najlepiej. Nieprawda, bo portrety żony oddają wiernie jej urodę. Natomiast uważał, że to, co robił wtedy, pomogło mu niewolę przetrwać. Kolegom zresztą te rysunki się niezmiernie podobały, zamawiali kolejne i kolejne, płacili walutą wówczas wyjątkowo cenną, bo papierosami. Natomiast większość tych rysunków trafiła do ich adresatów, ale tych kilkanaście sztuk, które dzisiaj są tutaj w willi, to dyrektor Żabiński przywiózł ze sobą, kiedy wracał z niewoli do domu. Potem z jakiegoś powodu te rysunki schował w teczce i po prostu je o nich zapomniał. Zleżały w biurku w szufladzie przez 50 lat. Minęło 50 lat od śmierci Jana Żabińskiego i rysunki ujrzały światło dzienne. Wreszcie można je zobaczyć, wyeksponowane tutaj na ścianie. To wszystko są koledzy jego, którzy byli z nim w obozie. Nie jest wykluczone, że ktoś, kto zobaczy rysunki, pozna na nich swojego przodka, swojego dziadka, swojego pradziadka, swojego wuja, bo rysunki wiernie dość oddają osobowość tych osób. nawet te karykaturalne. Zapraszamy między poniedziałkiem a piątkiem, zapraszamy w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca i warto też śledzić stronę warszawskiego zoo, ponieważ w różne dni roku, wtedy kiedy przypada jakaś ważna rocznica, jak na przykład urodziny Jana Żabińskiego, wtedy odbywają się takie znienacka zorganizowane nocne zwiedzania. Dla pierwszych chętnych, pierwszych szczęśliwców, którzy zdążą się zapisać, wtedy wchodzimy tu w nocy, w takim niecodziennym otoczeniu, w ciemnym ogrodzie zoologicznym zwiedzamy ten dom. A wtedy dom wyjątkowo do nas przemawia, bo tutaj słychać różne odgłosy i niektórzy mówią, że w takim domu no, mogliby nawet zostać, aczkolwiek troszeczkę czują ten dreszcz.
1: Zmieniamy temat.
0: A teraz zaglądamy do Zarządu Oczyszczania Miasta. Tam kilka praktycznych wskazówek. Zofia Kłyk opowie o tym, co zrobić z odpadami po remoncie na terenie Warszawy.
3: Takie śmieci nie mogą być wyrzucone do czarnego pojemnika z oznakowaniem na odpady zmieszane. Przy dużym remoncie można zamówić kontener. Przy mniejszym worek typu Big Bag. W obu przypadkach należy upewnić się, że firma, która dostarcza kontener lub worek, ma odpowiednie zezwolenie na wywóz odpadów poremontowych i utylizację. Bezpłatnie śmieci poremontowe można oddać do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tam przyjmowane są np. opakowania po farbach i klejach, glazura, szkło, meble. W PSZOK-ach można zostawić także elektrośmieci, czyli pralkę czy lodówkę. W przypadku elektrośmieci można je również przekazać do punktu elektroeko lub zorganizować odbiór bezpośrednio z domu. Informacje na temat funkcjonowania PSZOK-ów oraz tego, co zrobić z elektrośmieciami, mieszkańcy znajdą na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115. Porzucone odpady poremontowe nie tylko obniżają estetykę miejskiej przestrzeni, ale także bezpieczeństwo, ponieważ kiedy są ustawione przy jezdniach, to ograniczają widoczność. Gdy z kolei zawierają na przykład resztki substancji chemicznych, mogą być zagrożeniem dla środowiska, a nawet mających z nimi styczność ludzi i zwierząt. Takie podrzuty to działania niezgodne z prawem, za które grozi mandat. Mieszkańcy również mogą interweniować, gdy widzą zanieczyszczenie. Wystarczy przekazać taką informację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115.
0: A o tych wszystkich radach i wskazówkach warto pamiętać, bo tak jak słyszeliście, można dostać mandat za nieprzestrzeganie przepisów. Nieprzestrzeganie pewnych norm, które nas wszystkich obowiązują. Warto również przypomnieć, jakie mamy lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a takie lokalizacje na terenie Warszawy są 4. A są to punkty przy ulicy Płytowej na Białołęce, PSZOK przy ulicy Zawodzie w Wilanowie, a także punkty na ulicy Tatarskiej na Woli i na ulicy Kampinoskiej na Bielanach. Te punkty otwarte są od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 19, a także w soboty od 9 do 17. Tutaj warto pamiętać, że te punkty czynne są w dni robocze i w soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i soboty wielkanocnej. Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Warszawa 19-115. Tam również wszelkie informacje na temat tego, co PSZOK-i przyjmują, w jaki sposób możemy te przedmioty, których chcemy się pozbyć, zawieść, w jaki sposób je dostarczyć. Dowiemy się również, jak funkcjonują mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co dokładnie przyjmują, w jakich lokalizacjach je znajdziemy i w jakich godzinach.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: Zabieram Was na subiektywny spacer po warszawskiej Pradze, a spacerować będziemy z Witoldem Szabłowskim, który jest reportażystą, autorem książek kulinarno-reporterskich i trochę kulinarnie o Pradze opowiemy, ale nie tylko, bo będzie bardzo dużo historycznych ciekawostek. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Znajdujemy się przy pierwszym punkcie. Pierwszy punkt to Bazar Różyckiego.
4: Akurat jest zamknięta brama, jak tu stoimy, ale i tak mogę troszeczkę Państwu powiedzieć o tym miejscu, które jest rzeczywiście niezwykłe, bo bardzo mocno jest wpisane w historię i w tożsamość Pragi. Praga w ogóle bardzo długo była dzielnicą drewnianą. Była taką trochę biedniejszą siostrą Warszawy Lewobrzeżnej, która się pięła w górę, tam się robiło prawdziwe pieniądze, tam się robiło prawdziwe interesy. Tutaj bardzo długo ludzie mieszkali w domach drewnianych, regularnie te domy były trawione przez pożary, ale takim punktem, takim momentem, kiedy Praga zaczęła się bardzo mocno rozwijać, była budowa kolei. wybudowano dworzec petersburski, którym można było dojechać do samej ówczesnej stolicy zaboru. No, my byliśmy w zaborze rosyjskim, więc do ówczesnej stolicy Rosji, czyli do Petersburga. I wokół dworca petersburskiego po raz pierwszy zaczęto budować domy murowane i też zaczęły się tworzyć takie naprawdę olbrzymie majątki. I do tego momentu i było tak, że bardzo dużo było handlu na Pradze. Wiadomo, jak, gdzie dworzec, tam i handel, do dzisiaj tak jest. Gdzie handel, tam też w miarę łatwe pieniądze, ale ten handel przez wiele, wiele lat był nieuporządkowany, aż taki tutaj nasz praski, trochę aptekarz, trochę biznesmen, pan Różycki, razem ze swoim takim pomocnikiem, taką swoją prawą ręką, Żydem Manasem Rybą, wymyślili, że to jest świetny moment, żeby handel na Pradze uporządkować, że Pradze brakuje bazaru z prawdziwego zdarzenia. Pan Różycki wykupił tutaj działki pod przyszły bazar, no i okazało się to strzałem w dziesiątkę. To znaczy Różyc jak wypalił pod koniec XIX wieku, to wypalił w kosmos, zarabiało się tu krocie, wszyscy sprzedawcy z Różyca to byli naprawdę ludzie zamożni, no, o samym panu Różyckim nie wspominając, bo ten tu zarabiał na tym najwięcej ze wszystkich. Jak się wchodziło na bazar, to stał taki wiele ludzi, którzy pamiętają tego Różyca jeszcze przedwojennego, stał taki wielki niebieski syfon, w którym można było kupić wodę gazowaną, a to dlatego, że pan Różycki miał również rozlewnię wód gazowanych i to też był jego biznes. Różyc był bardzo ciekawym miejscem kulinarnie, ponieważ Różyc był miejscem warszawskiego street foodu. Znowu wiadomo, gdzie dworzec, tam bazar, gdzie bazar, tam po tym jak się zrobi interesy większe, mniejsze, trzeba coś zjeść. I tutaj takim bardzo typowym praskim daniem, bo taką praską przekąską, było coś, czego już niestety nie uświadczymy, bo wyginęło to zwierzątko, a były to minogi. Minogi to takie coś, co sobie pływa w wodzie, ale nie jest ani rybą, ani rakiem. Jest to zupełnie oddzielny gatunek zwierzęcia. Polecam Państwu, żeby sobie zobaczyć w internecie, bo ono wygląda naprawdę niesamowicie. Ma taką wielką paszczę z olbrzymią ilością zębów. Kiedyś w Wiśle się to łowiło na tony i te minogi były krojone w plasterki, robiono z tego albo galaretkę, albo to po prostu zapiekano, podawano z octem i to był taki typowo praski fast food, a drugi typowo praski fast food to były pyzy. Pyzami po prostu bazar Różyckiego stał. Pyzy tutaj sprzedawano też, tak jak te minogi, na tony, na naprawdę olbrzymie ilości i właściwie ta tradycja jest kultywowana do dzisiaj, już na dużo mniejszą skalę, ale stoimy dokładnie pod lokalem Pyzy i Flaki Gorące, które zresztą wygrało kiedyś w Dechę Gazety Wyborczej za najlepszy lokal w Warszawie i te pyzy w takie w słoiku, bardzo typowe tutaj dla okolic bazaru Życkiego, do dzisiaj można tutaj skosztować.
0: Ja o te minogi dopytam, miałeś przyjemność kosztować?
4: Tak, ale nie w Warszawie, bo w Warszawie minogów zjeść się nie da, no bo po prostu wzięły i od kiedy minóg, żeby się...
0: Wzięły i zniknęły.
4: No, wziął i wyginął. Minóg, żeby się rozmnożyć, potrzebuje popłynąć, to tak jak jesiocz, który też wyginął z powodu tego, że otworzono tamę we Włocławku i te zwierzęta, które migrują, żeby tam mieć przyjemność rozmnożenia się i przekazania swojego kodu genetycznego dalej, te zwierzęta niestety w Wiśle się nie ostały przez tamę, no i minóg jest jednym z nich i no, dopóki jest tama we Włocławku, ale nic się nie zapowiada, żeby miała zniknąć, to minoga w Wiśle nie będzie. Ja próbowałem minogów na granicy rosyjsko-estońskiej w Narwie. Tam sobie płynie rzeczka Narwa, bardzo czysta, bardzo ładna, bardzo elegancka i tam minogi są i są rzeczywiście pyszne, więc ta nasza przekąska była bardzo dobra. Co ciekawe, przed wojną w Wiśle wyławiano też na bardzo dużą skalę raki, to tylko mówię o tym, jak czysta była woda i do raków nawiązuje restauracja Źródło, już tutaj Praska niedaleko cerkwi, którą polecam, bo tam właśnie można spróbować raków. No nie sądzę, żeby to były raki z Wisły, ale i tak nawiązuje to do tych przedwojennych praskich tradycji. Taką niesamowitą postacią, bo jesteśmy na wejściu, właśnie pan zamknął bramę do Różyca, już nie wejdziemy, ale taką niesamowitą postacią związaną właśnie z tą stroną bazaru Różyckiego był pan Wicuś Andruszkiewicz. To był pan, który przed wojną służył na łodzi podwodnej jako wodniak, jako no, żołnierz, marynarz i tak dalej. Natomiast w czasie wojny zaczął handlować na bazarze Różyckiego. No i pan Wicuś, ponieważ to był dawnym żołnierzem, więc siłą rzeczy miał dobre połączenie z Armią Krajową i pan Wicuś zaczął bardzo szybko sprzedawać trefny towar, ale we współpracy z AK i najciekawszą chyba rzeczą, którą sprzedawał, były wszy zarażone tyfusem, gdzie polskie podziemie bardzo dbało o to, żeby takie wszy były dostępne dla wszystkich niemieckich żołnierzy, dla wszystkich żołnierzy Wehrmachtu, którzy chcą się tyfusem zarazić. No, jakby była to sytuacja typu win-win. Podziemie zyskiwało na tym, że wielu Niemców nie jest zdolnych do realnej walki, za to Niemcy byli zadowoleni, że nie muszą jechać na front wschodni, gdzie już wtedy wiedzieli, że raczej z tego frontu nie wrócą. Pan Wicuś Andruszkiewicz po wojnie właśnie na ulicy Brzeskiej, tuż przy wejściu na Różyca, założył bardzo słynną restaurację, która się nazywała Schron u Marynarza, ponieważ przez chwilę wszystkie najważniejsze urzędy, przez kilka pierwszych miesięcy po wojnie, wszystkie najważniejsze urzędy, to znaczy cały ten Bierut, cała ta komunistyczna wierchuszka, stacjonowali na Pradze, bo lewa strona była zniszczona po powstaniu, więc do Wicusia Andruszkiewicza przychodzili absolutnie jeść wszyscy. Był bardzo mile widziany, trochę był taką legendą praską, ważył chyba ze 160 kilo, są jego zdjęcia, można sobie obejrzeć, był taki potężny pan Wiesław Ochman, śpiewak operowy znany, tutaj urodzony przy ulicy Ząbkowskiej, wspominał, że jak Wicuś Andruszkiewicz szedł, trzęsła się ziemia, no ale później PRL rozpoczął tak zwaną wojnę o handel, zabierano prywaciarzom wszystkie możliwe biznesy, panu Wicusiowi również jego restaurację zabrano.
0: Przypomnę, że moim i państwa gościem jest Witold Szabłowski, reportażysta, pisarz i mieszkaniec warszawskiej Pragi, a teraz stoimy przed bardzo ładną kamienicą. Co to jest za kamienica?
4: Jest to kamienica pod Trzema Sobami, którą prażanie i też warszawiacy myślę, że bardzo dobrze znają, ale możemy założyć roboże, że ktoś jej jednak nie zna, więc bardzo państwu serdecznie polecam przyjechanie na Pragę. Naprawdę warto sobie przyjść. Ona leży na przedłużeniu kładki, więc można też sobie przejść na piechotkę, żeby ją zobaczyć. Czego tu nie ma? Tu są gryfy, tu są nietoperze, tu są wreszcie te trzy tytułowe sowy. Jest to taki budynek, który też zawdzięczamy temu, że się Praga rozbudowywała po rozbudowie kolei. Przyjechał mianowicie z Rosji taki pan Witold Masalski, bardzo bogaty człowiek, który miał też ambicje, żeby pójść w deweloperkę i on tę kamienicę, on postawił kilka budynków po lewej stronie Wisły, nie zachowały się, ale to była taka najbardziej okazała perła w jego kolekcji budynków. I tutaj w latach 30., teraz przechodzimy na tematy gastronomiczne, tutaj w latach 30. na dole była taka restauracja z pięknym szczytowym wejściem. To wejście się zachowało, do dzisiaj tam jest gastronomia. Wtedy, ponieważ znowu jesteśmy cały czas na obrzeżach tego dworca petersburskiego, więc wtedy prowadził ją pan żydowskiego, właśnie nie żydowskiego, pochodzenia po prostu Żyd, który miał na imię Abram. I restauracja, no Abram widocznie nie sądził, że trzeba jakoś tam kombinować z nazwą, więc nazwał ją po prostu U Abrama. Polska niestety w latach 30. no zwolenników narodowej demokracji było coraz więcej i oni panu Abramowi wybijali szyby. Panu Abramowi no jak po raz drugi, trzeci, czwarty musiał te okna w restauracji stawiać tylko dlatego, że był Żydem i że komuś się to nie podobało, to wymyślił wspaniały pomysł, że trzeba zmienić nazwę restauracji. I jakąż ironią losu, bo pan Abram chciał zmienić imię na jakieś bardzo polskie i w roku 38 zmienił nazwę swojej restauracji z U Abrama na U Adolfa. Dzisiaj jest to ironia losu, ale do dzisiaj to miejsce zachowało klimat gastronomiczny. W tej chwili jest tam pizzeria, zresztą bardzo dobra. Myślę, że z czystym sumieniem mogę państwa zaprosić na pewno do obejrzenia tej kamienicy, a myślę, że również potem na pizzkę.
0: Znajdujemy się w sercu warszawskiej Pragi. Przed nami duży, okazały, monumentalny budynek, który był kiedyś?
4: Był kiedyś dyrekcją kolei. To było przed wojną i został wybudowany w pięknym, modernistycznym wtedy stylu. Natomiast po wojnie to było dokładnie miejsce, gdzie było serce Polski Ludowej. To stąd, to co mówiłem na początku, to stąd Bierut i jego koledzy rządzili przez kilka miesięcy Polską, aż lewa strona Wisły podniosła się z gruzów na tyle, żeby można tam było umieścić władze centralne. I z tego okresu pochodzi bardzo ciekawa informacja o tym, że żołnierze podziemia, którzy jeszcze nie zostali przez komunistów aresztowani, ludzie związani z podziemiem, planowali wytrucie tej wierchuszki komunistycznej. Mianowicie próbowali się dogadać z kucharkami, do których mieli jakiś tam dostęp i planowali podać truciznę Bierutowi i jego najbliższym współpracownikom. O tym, że w ogóle taka akcja była planowana, wiemy dzięki temu, że był w nią zaangażowany nie kto inny, jak młody Władysław Bartoszewski, który jako młody człowiek był zaangażowany właśnie w działalność organizacji Wolność i Niezawisłość. I kiedy opublikowano jego dossier, kiedy opublikowano jego dokumenty, jego teczkę osobową z wiadomości, które gromadziły na jego temat, gromadziła na jego temat Służba Bezpieczeństwa, była tam m.in. informacja, że SB wiedziało o tym, że on taki zamach planuje i że jest w grupie, która próbuje tejże komunistycznej wierchuszki się pozbyć. Więc historia kuchenna, ale bardzo ciekawa o tym, jak mogliśmy stracić pierwsze komunistyczne władze Polski dzięki młodemu Władysławowi Bartoszewskiemu.
0: A teraz wędrujemy dalej. Jesteśmy w okolicach warszawskiego ogrodu zoologicznego i opowiemy o aspekcie wielokulturowym warszawskiej Pragi, bo taki aspekt istniał i przed II wojną światową i teraz ma się całkiem nieźle. Opowiemy o tym również w kontekście kulinariów.
4: Praga zawsze była takim miejscem, które przyciągało wielokulturowość. Przed wojną była w dużej mierze żydowska, ale też byli tu Ormianie, byli Karaimi na Pradze, byli Tatarzy, było bardzo dużo, byli Rosjanie, którzy budowali kolej i którzy tu też mieszkali, po których została cerkiew. I teraz po wojnie na Pradze też jest bardzo wielokulturowo i też mam wrażenie, że bardzo często jak przyjeżdża jakaś mniejszość i zaczyna zasiedlać Warszawę, to bardzo często zaczyna od Pragi i to ma oczywiście też swój wyraz gastronomiczny. Na przykład ekspansja kuchni wietnamskiej, w ogóle kuchni z Dalekiego Wschodu zaczęła się od Pragi, konkretnie od bazaru dziesięciolecia i z tego bazaru promieniowała na przykład zupa pho. Po raz pierwszy pojawiła się w Warszawie na bazarze dziesięciolecia, dzisiaj na Stadionie Narodowym, a kiedyś to był Stadion Dziesięciolecia i później Bazar Dziesięciolecia. Ale na przykład my jesteśmy w takim punkcie, gdzie jest pierwsza w Warszawie czebureczarnia, czyli miejsce, gdzie można kupić tradycyjne danie Tatarów krymskich, bardzo popularne w całym byłym Związku Radzieckim i do tej czebureczarni przez wiele lat, no kto wiedział, to zachodził, ja akurat byłem w tej grupie, ale nigdy nie było tam specjalnych kolejek, a ponieważ w ostatnich latach w Warszawie mieszka więcej i więcej ludzi z dawnych radzieckich republik, czyli coraz więcej Ukraińców, ale też Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy, to ta czebureczarnia jest okupowana. Bardzo słusznie, bo mają bardzo dobre czebureki. Naprawdę warto sobie tutaj zajść i spróbować. A jeżeli ktoś czebureka nie lubi, to po drugiej stronie ulicy mamy naprawdę fantastyczny bar mleczny. To taki w stylu takich najlepszych barów mlecznych. Jest boazeria na ścianie. No, może brakuje troszeczkę przywiązywanych, co znamy z filmów Stanisława Barei, widelców i noży przywiązywanych na łańcuchu do stołów. Ale i tak bar Rusałka dla miłośników barów mlecznych. Bardzo serdecznie polecam.
0: Spacerowałam wspólnie z Witoldem Szabłowskim, reportażystą, autorem książek reportersko-kulinarnych, ale również mieszkańcem warszawskiej Pragi już od 20 lat. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
5: Katarzyna Radziwirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a dziś będzie w nim kilka tematów. Na początek sprawdzę, co zmieniło się ostatnio i co zmienia się na warszawskich drogach, czyli będzie o inwestycjach Zarządu Dróg Miejskich, a potem będzie o dwóch wyjątkowych tramwajach, które przyjechały do stolicy z Poznania i Krakowa. Zapraszam.
1: Moto Inwestycje.
5: Jest ze mną rzecznik ZDM-u Maciej Dziubiński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: Co w ostatnim czasie udało się zrobić? Bo tych inwestycji trochę było, nowe nawierzchnie pojawiły się m.in. na Idzikowskiego i Połczyńskiej.
6: Jeżeli chodzi o sezon na frezowania, to rzeczywiście my już rozpoczęliśmy i się rozpędzamy. To jest taki idealny czas na to, żeby rzeczywiście te nawierzchnie wymieniać. Najlepszym czasem oczywiście będą wakacje, bo wtedy ruch jest zdecydowanie mniejszy i my będziemy chcieli zrobić jak najwięcej. Mamy w planie wyremontować ponad 40 km km jezdni, więc to siłą rzeczy w wakacje tych wszystkich dróg nie uda się naprawić. Tak jak pani redaktor wspomniała, mamy już w Alei Krakowskiej nową nawierzchnię, mamy na ulicy Połczyńskiej nową nawierzchnię i mamy nową nawierzchnię na ulicy Idzikowskiego. Dopiero co otworzyliśmy oferty w przetargu na wymianę nawierzchni jezdni, między innymi na Wisłostradzie. To będzie 2,5-kilometrowy odcinek i to są kolejne prace na Wisłostradzie, dlatego że w zeszłym roku, w poprzednie wakacje, takie prace tylko na innych odcinkach już przeprowadzaliśmy, więc krok po kroku ta Wisłostrada zyskuje nową nawierzchnię. Drugim bardzo ważnym elementem tego przetargu jest naprawa nawierzchni na rondzie Wiatraczna. Natomiast to nie są jedyne prace, które czekają to miejsce, bo oprócz tego, że wymienimy nawierzchnię, która jest wyeksploatowana, to jeszcze będziemy wprowadzać pewne elementy poprawy bezpieczeństwa, typu progi zwalniające, typu azyle na przejściach dla pieszych, dlatego że rzeczywiście tam zdarzały się sytuacje niebezpieczne i jest to po prostu miejsce nie do końca bezpieczne, więc na pewno trzeba je poprawić. No ale oprócz tego naprawdę cały szereg różnych planów, jeżeli chodzi o frezowania, bo to jest i Marszałkowska, Aleje Bierozolimskie, Emilii Plater, Świętojerska.
0: Ważna informacja dla warszawskich kierowców. Pojawił się na Grochowskiej fotoradar.
6: Tak, na Grochowskiej pojawił się fotoradar. Jest to takie trochę działanie doraźne, dlatego że przypominam, że w 27 roku to skrzyżowanie z Zamieniecką zostanie kompleksowo przebudowane. Na ten moment no, jest fotoradar. Jest też zakaz skrętu w lewo, co powinno nieco poprawić sytuację w kontekście bezpieczeństwa. Co ważne, ten fotoradar został zabrany z mostu Poniatowskiego. To było elementem umowy, którą my mieliśmy z konserwatorem zabytków. Konserwator zabytków od samego początku mówił, że fotoradary na moście Poniatowskiego nie mogą zostać na stałe. Jeden fotoradar został już zabrany. Na pozostałe mamy też już jakieś plany, na przykład na ulicy Pułkowej ma stanąć jeden z nich. Docelowo wszystkie sześć stamtąd zniknie, teraz jest ich tam 5 i zostanie tam zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości. Jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy się to wydarzy, to plan jest taki, że teraz podpisaliśmy umowę na to samo rozwiązanie w tunelu Wisłostrady, no i most Poniatowskiego jest następny w kolejce. Tam też będzie odcinkowy pomiar prędkości.
0: Teraz takie inwestycje, które w najbliższym czasie albo już się dzieją, gdzie kierowcy mogą się spodziewać takich większych utrudnień, gdzie te prace w tej chwili na warszawskich drogach są najbardziej zintensyfikowane?
6: Na pewno no, trzeba wspomnieć, że zbliżamy się nieuchronnie ku końcowi, jeżeli chodzi o przebudowę kwartału Złota Zgoda. Tamte ograniczenia dla kierowców w ramach przebudowy zostały wprowadzone. No i te prace naprawdę już zmierzają ku końcowi. Ten cały zarys jest już zdecydowanie widoczny. Jeżeli chodzi o inne inwestycje nowego centrum Warszawy, no to dalej pracujemy na ulicy Okrzei. Tutaj ciekawostka jest taka, że co rusz przekopując teren odkrywamy różne znaleziska. Teraz udało nam się odnaleźć kolejne miejsca pochówku. Udało nam się znaleźć też w ramach tych wykopów, no oczywiście kości siłą rzeczy, ale fragmenty trumien, jakieś medaliki, jakieś monety. To wszystko oczywiście teraz zostanie zabezpieczone i odpowiednio przebadane, no bo jest to niewątpliwie duża wartość historyczna tych przedmiotów. Natomiast na Okrzei te prace i tak postępują, dlatego że no, rzeczywiście tam, gdzie są jakieś prace archeologiczne, no to prace budowlane są wstrzymane, ale w innych miejscach te prace dalej postępują. Jeżeli chodzi o nieco większe utrudnienia dla kierowców, to na pewno powodują je prace prowadzone na Moście Gdańskim. Tam prowadzimy prace, które polegają na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i to jest na poziomie dolnym i na poziomie górnym. No i przez pewien czas na takim kilkudziesięciometrowym odcinku prawy pas w stronę Dworca Gdańskiego rzeczywiście jest wygrodzony, no ale te prace są niezbędne do przeprowadzenia.
0: To teraz troszeczkę wybiegnę w przyszłość, ale warto powiedzieć, że coraz bliżej inwestycji także na Grójeckiej i Wawelskiej.
6: Tak, tutaj jesteśmy na etapie szukania wykonawcy, który przygotuje projekt tej przebudowy. My oczywiście założenia znamy. To niewątpliwie jest jedno z najbardziej kłopotliwych miejsc, jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Jest to bardzo rozległe i skomplikowane skrzyżowanie. Niektórzy nawet my sami mówiliśmy, że jest to taki trochę warszawski Tetris, dlatego że w sytuacji, w której kierowcy w sposób nieuprawniony wjeżdżają na skrzyżowanie, nie mając pewności, że to skrzyżowanie będą mogli opuścić na czas. Oni tam utykają na tym skrzyżowaniu, przyjeżdżają kolejni kierowcy, którzy mają zielone światło, no i robi się tak zwany Tetris i trudno jest się tam stamtąd wydostać. Ta przebudowa ma to zmienić, dlatego że no przede wszystkim mają być wykonane lewoskręty, które będą miały oddzielną fazę. Zadbamy też o tramwaje, które są w tym miejscu. No ta przebudowa też będzie bardzo rozległa.
0: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że dziś sporo dowiedzieliście się o trwających inwestycjach na warszawskich drogach, a rozmawiałam o nich dzisiaj z rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich Maciejem Dziubińskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: Tramwajem po stolicy.
0: A teraz w magazynie będzie o dwóch wyjątkowych, historycznych tramwajach, którymi miałam okazję kilka dni temu przejechać się przedpremierowo. Trafiły one do Warszawy w ramach wakacyjnej wymiany i niebawem będą wozić warszawiaków i turystów po stolicy.
7: Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Te tramwaje są wyjątkowe przede wszystkim tym, że nigdy w Warszawie nie jeździły. Są one u nas na wakacyjnym wypożyczeniu. Jeden tramwaj Helmut jest z Poznania, natomiast drugi tramwaj Duży Szczeciniak jest z Krakowa. I właśnie przyjechały do nas na wakacje, będzie można nimi jeździć na liniach turystycznych w tym roku. Wyjadą po raz pierwszy w trakcie nocy muzeum. Tramwaj Helmut, który tutaj widzimy, to jest tramwaj GT6. Te tramwaje były produkowane od połowy lat 50. do właśnie końca lat 60. Ten konkretny egzemplarz jeździł pierwotnie w Düsseldorfie. Następnie został sprowadzony do Poznania, gdzie przez kilkanaście lat woził pasażerów normalnie na liniach, a następnie został skierowany do zasilania floty taboru historycznego w Poznaniu. Natomiast Duży Szczeciniak, który widzimy tam, to też jest wyjątkowy tramwaj, bowiem ten wagon pochodzi z lat 30. XX wieku, więc to jest bardzo stara konstrukcja. Został wyprodukowany dla Szczecina. Ten wagon się wyróżnia nowatorskim, niskopodłogowym wejściem, co jak na lata 30. było w ogóle czymś wyjątkowym. Ten tramwaj był eksploatowany w Szczecinie do lat 70., a część z tych wagonów po II wojnie światowej trafiła do Poznania, gdzie nazwano właśnie Dużymi Szczeciniakami. Ale ten tramwaj, który widzimy, jest z Krakowa, bowiem Kraków właśnie ma taką rozbudowaną flotę tramwajów zabytkowych. MPK Kraków odrestaurowało, właściwie odbudowało ten wagon do stanu powojennego, do takiego stanu, w jakim on jeździł po wojnie w Szczecinie. I te tramwaje po raz pierwszy wjadą w noc muzeów, a potem Helmut będzie jeździł na linii 36, natomiast Duży Szczeciniak w składzie będzie zasilał linię T.
8: Robert Człapiński, Zarząd Transportu Miejskiego i Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. To, co się zapoczątkowało mniej więcej 5 lat temu, czyli wymiany pomiędzy różnymi miastami, pozwalają pokazać w Warszawie to, co jeździło w innych miastach, a to, co jeździło i było typowe dla Warszawy, pokazujemy także właśnie w Poznaniu na przykład w tym roku.
9: A w Poznaniu, który konkretnie tramwaj warszawski?
8: No typowo warszawski, czyli nasza warszawska parówka, wagony 13N, tak.
9: A jeżeli chodzi o wnętrze, o wyposażenie, co one mają, mówię o tych wypożyczonych do Warszawy, co one mają ciekawego, oryginalnego?
8: No przede wszystkim to jest bardzo wielki tramwaj jak na ten okres eksploatacji. To jest tramwaj, który zapewniał bardzo duże możliwości przewozowe. Natomiast ten drugi wagon, który jest taki doczepny, on jest taki luksusowy. To jest taki, ta doczepa to jest zrobiona na taki ten szczeciński, no taka klasa biznes.
10: Paweł Rzeszutko, jestem członkiem Zarządu do Spraw Przewozowych w spółce Tramwaje Warszawskie. Sam fakt, że jeżdżę tramwajem historycznym, który no ma już tam powiedzmy ponad 60 lat, no jest czymś niesamowitym. Zupełnie inaczej się go prowadzi niż nowoczesne tramwaje wyposażone w najbardziej skomplikowane urządzenia elektroniczne sterujące zachowaniem tramwaju w poślizgu, w hamowaniu. Tutaj tak naprawdę cała technika jazdy jest w mojej lewej ręce, którą trzymam nastawnik jazdy, ewentualnie piasecznicy, Polsce, która też już w tego typu tramwaju się pojawiła i wspomaga proces hamowania, więc no, jednak czuję się bardziej zestresowany za to, jak zachował się ten tramwaj na drodze, tak żeby też nie przewrócić pasażerów przy hamowaniu, ani z nikim się nie zderzyć, więc jest to takie wyzwanie, więc nie każdy chce z naszych motorniczych jeździć tramwajami historycznymi, ale ja zachęcam wszystkich, żeby spróbowali i przekonali się, jak to kiedyś w Warszawie wyglądało prowadzenie tramwaju. Nie było tak komfortowe jak teraz, gdzie tramwaj jest nowoczesny, ale jednak wymagał dużej wprawy od motorniczego. No, jeśli porównamy ten tramwaj do naszych innych współczesnych tramwajów, bo on jest dosyć nowoczesny, no to przede wszystkim w naszych tramwajach motorniczy steruje płynnie rozruchem i hamowaniem zdajnikiem jazdy, który ma pod lewą ręką, lub może sterować też w starszych wagonach produkcji Konstalu, tak jak 105, nogą. Natomiast tutaj mamy taki klasyczny nastawnik jazdy, który wymaga dużej wprawy przy zdawaniu jazdy i hamowania, żeby go nie uszkodzić podczas właśnie takiej nieumiejętnego przyspieszania czy hamowania. To jest ta korbka po lewej stronie, którą motorniczy, można powiedzieć, kręci w jedną lub w drugą stronę, w zależności od tego, czy chce jechać, czy hamować.
11: Michał Frelak, instruktor nauki jazdy tramwajem.
12: To może zaczniemy sobie od dołu, czyli tak na dole, z prawej strony mamy pierwszy pedał. Ten pedał służy nam jako dzwonek zewnętrzny, możemy zaprezentować. Więc tutaj mamy dzwonek, który służy oczywiście do ostrzegania przy odjeździe. Mamy jeszcze do ruszenia tramwajem drugi taki dzwonek, troszeczkę bardziej łagodny. W tym, że trzeba go już użyć nogi, żeby można było uruchomić. Potem drugi pedał od prawej strony jest to hamulec szynowy, czyli jeżeli go wciśniemy, w tym momencie tramwaj będzie hamulec w sposób awaryjny. Środkowy, czyli trzeci od prawej, jest to pedał piasecznicy. Piasecznica jest nam potrzebna do tego, gdy tramwaj wpada w poślizg, piasek umożliwia wyprowadzenie tramwaju z poślizgu. Drugi od lewej, czyli jakby czwarty od prawej, jest to przełącznik. W pedale mamy przełącznik świateł mijania na światła drogowe. Jak go teraz wcisnę, zaświeca nam się niebieska lampka, co oznacza, że włączyliśmy właśnie światła drogowe. Jeszcze raz wciśnięcie tego pedału powoduje przełączenie z powrotem na światła mijania. I ostatni tutaj, taki mniejszy pedał z lewej strony, jest to po prostu włączenie tutaj mikrofonu, gdzie można powiedzieć coś do pasażerów. Nastawnik jazdy składa się nam z dwóch dźwigni. Ta pierwsza tutaj z lewej to jest nawrotnik, czyli decydujemy o kierunku jazdy, czy będzie jechać do przodu bądź do tyłu. Natomiast tutaj mamy nastawnik jazdy, którym zadajemy jazdę bądź hamowanie. I mamy jeszcze dodatkowo wskaźnik położenia nastawnika, czyli czy mamy tramwaj na rozruchu, czy na hamowaniu i na jakiej konkretnej pozycji w danej chwili jesteśmy.
5: To ja jeszcze raz przypomnę, że zabytkowego Helmuta, który przyjechał do nas w ramach wakacyjnej wymiany z Poznania, będzie można spotkać niebawem na linii turystycznej 36, natomiast duży Szczeciniak w składzie będzie zasilał linię T. I mowa tu oczywiście o liniach tramwajowych kursujących w ramach warszawskich linii turystycznych. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
1: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
5: Katarzyna Radziwirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w nim będzie moja krótka relacja z rozpoczęcia sezonu Classic Cars Legionowo. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę w Krubinie, gdzie zjechali miłośnicy klasycznych aut, ale nie tylko aut, bo były też motocykle. Z Warszawy, Legionowa, Łomianek i wielu, wielu innych okolicznych miejscowości, a także z innych regionów Polski. Wszystkich ich połączyła oczywiście motoryzacyjna pasja i właśnie miłość do klasyków. Zapraszam na relację.
1: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
9: Tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się trochę w plener. Stoję dokładnie na terenie tuż przed OSP Krubin. Jest ze mną ekipa Classic Cars Legionowo.
13: Dzień dobry, Izabela Szelong.
14: Bartłomiej Masalski.
15: Karol Szelong.
9: Dziś rozpoczynamy sezon. Właściwie to jest dopiero początek wydarzenia, a już prawie cały teren zapakowany.
13: Tak, zgadza się, dopisała nam pogoda, dopisała frekwencja. Bardzo się z tego cieszymy. Dzisiejszy zlot jest w stylu wiejskim, więc można podziwiać i dekoracje wiejskie, i jedzenie wiejskie w stylu wiejskim, więc bardzo się cieszymy z tak licznej obecności.
9: Jakie atrakcje dziś?
14: Atrakcje? Motocykle, samochody, dużo zabaw, konkursów, gier.
15: z konkursów na przykład dla dorosłych to jest jazda na rowerze, ale dziwnym rowerze, ponieważ pedałujemy na nim do tyłu. A ponieważ jest to zlot w stylu wiejskim, więc mamy jazdę taczką w alkogoglach, bieg ze snopkami w alkogoglach, no i oczywiście nietypowe wkręcanie śrubów.
14: I malowanie malucha.
9: Przypomnijmy, jakie są zasady. Kto może brać udział w zlotach, w takich spotkaniach organizowanych przez Classic Cars Legionowo?
14: Zapraszamy auta produkcji polskiej, tutaj nie mamy ograniczenia wiekowego, oraz auta starsze niż 30, to już mamy zagraniczne samochody.
9: Z waszą ekipą miałam okazję spotkać się podczas niedawnego rajdu Poloneza, ale nie męczyłam ich wtedy. Chciałam dziś, żebyśmy przypomnieli o samej grupie Classic Cars Legionowo.
15: Działamy już teraz 6 rok i grupa się tak naprawdę rozrasta. Jest trzon, czyli grupa 30 osób, które naprawdę są wspaniałe, zaangażowane. Można z tymi ludźmi robić wszystko.
9: Widziałam na stronie waszej facebookowej, że organizujecie też takie teraz cykliczne.
14: Tak, co czwartek w Legionowie na targu spotykamy się w godzinach 19-21, w zależności od pogody. Jeżeli będzie padać, to niestety możecie nas nie zobaczyć, a tak to zapraszamy i jesteśmy tam. Można tam zjeść coś, porozmawiać, przywitać się z nami. Jest fajna atmosfera. To już wystartowało w tamtym roku. Spotykaliśmy się pod areną, ale że tam teren jest taki, no wiadomo, ludzie przyjeżdżają ten, a w tym roku uzyskaliśmy zgodę i jesteśmy na targu i no jest bardzo fajnie, jest dużo osób i warto przyjechać obejrzeć.
9: Gdzie możemy znaleźć informacje o wydarzeniach organizowanych przez Classic Cars Legionowo?
14: Wszystkie informacje mamy na stronie na Facebooku, więc zapraszamy do śledzenia.
9: I rozumiem, że z dzisiejszego wydarzenia też będzie jakaś relacja fotograficzna.
14: Na pewno.
9: Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
15: Dziękujemy.
14: Dziękuję.
16: Zapraszamy też do licytacji. Mamy budżety do licytacji, które są wszelkie pieniądze przeznaczone na naszych podopiecznych ze środka Fisher.

0: maski, felgi, no różne rzeczy są do licytacji.
1: Na dzisiejszym otwarciu sezonu Klasikars Legionowo ekipa łomiankowskich Fiatów.
2: Wojtek. Przyjechaliśmy na 5 maluchów, z czego 2 swapy, także dość mocna ekipa. No bez awarii, bo blisko, więc.
1: Czy jesteście zaprzyjaźnieni właśnie z Klasika?
2: Oczywiście, od samego początku, także Legionowo tutaj bliskie nam jest.
1: Tu łomiankowskie Fiaty, od kiedy ta grupa istnieje?
2: Już tak od 2019, coś w tych granicach.
1: A jakie macie ciekawe auta, takie najciekawsze maluchy u was w grupie, które na przykład twoim zdaniem są szczególnie wartościowe, no nie wiem, czy ze względu na wiek, czy wygląd, czy poprawki, jakie zostały wprowadzone?
2: Kolega ma na przykład Happy Enda. No ja mam swapa akurat na 1200 przerobionego, kolega Marek też ma swapa, tak samo na 1200 pojemności. To takie ciekawsze, myślę, a dużo jest takich perełek też jakby starszych, ale nie wszyscy przyjechali oczywiście.
1: A jak się u ciebie ta miłość do Fiatów 126P zaczęła?
2: Fiaty od najmłodszych lat, bo wiadomo, że pierwsze auto w rodzinie. Prawo jazdy robiłem na maluszku, także zostało gdzieś taki sentyment do maluszka i tak cały czas, gdzieś tam cały czas jest, tak?
1: A w garażu teraz stoi jeden maluch czy kilka maluchów?
2: W garażu stoi kilka w częściach, jeden się składa, a 2 są jeżdżące.
1: Dziękuję ci bardzo i życzę wam oczywiście udanej zabawy dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na rozpoczęciu sezonu Classic Cars Legionowo jest oczywiście wielki miłośnik polonezów Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz. Witam ciebie, Filipie.
3: Witam serdecznie, Kasiu, witam wszystkich słuchaczy Meloradia.
1: Powiedz, czym dzisiaj przyjechałeś, bo podejrzewam, że oczywiście polonezem.
3: Nie, dzisiaj przyjechałem na rowerze Rexio. Nowka sztuka ma przebiegu dopiero 100 km, czyli 120. Zielony metalik. Proszę bardzo, żeby...
1: Nie, elegancki.
3: Nie spalę gumy, bo jest piękna łąka. Co prawda nie tak jak u nas na zlocie, bo u nas na zlocie było duże zakurzenie, jak na pustyni. A tutaj pięknie, te piękne samochody chłopaków tutaj z WWL-16V. Zobacz, jakie cudowne kolory, tak? Szkoda, że radiosłuchacze nie mogą akurat zobaczyć.
1: Kolory, szkoda, że nie widzą tego, bo piękna taka leśna zieleń, przecudna czerwień, nawet taka trochę wpadająca w taki makowy.
3: Taki właśnie piękny kolorek właśnie, czy burgund, no i ten fiolet, tak?
1: No i ten fiolet, tak, to jest to, dokładnie. A jakie jeszcze auta ciekawe ci się rzuciły już dzisiaj w oko?
3: Dużo jest maluchów, widziałem bardzo fajnego Fiata sportowego, stoi tam. Poszukuję właściciela, ale pewnie nie jest na żywo, więc no, pewnie znajdzie się za jakiś czas. Fajne są radiowozy, czyli samochody uprzywilejowane. No i mój polonez, tak, no bo oczywiście nie przyjechałem tym rowerkiem, co prawda teraz na nim siedzę, tutaj sobie na tym rowerku, ale przyjechałem swoim polonezem flagowym, tym sportowym, którym będziemy ścigali się na Miedzianej Górze w prawdziwych wyścigach.
1: No to jak już mam ciebie przy mikrofonie, to powiedz, jakie jeszcze plany na ten sezon?
3: O, plany na sezon są właśnie takie najbardziej to sportowe, o których tutaj powiedziałem. Mam nadzieję, że pojedziemy na Mazury, czyli nad wodę. Tutaj jest blisko Zegrzeb. Bardzo nas ciągnie nad wodę, zwłaszcza, że Zegrze to jest takie miejsce właśnie dla pracowników, miłośników fabryki. Co dalej, no? No i chyba do innych na zloty, tak jak na ten, tak? Zapraszam wszystkich na bardzo, bardzo fajne zloty naszych przyjaciół tutaj z Legionowa, czy Wesołych Maluchów. Wiem, że WWL-16V też będą chcieli zrobić jakąś fajną akcję.
1: Czyli będzie się działo, trzeba przekopywać internet.
3: Zapraszam do innych teraz, tak. To jest rzadko. Zapraszam wszystkich do naszych przyjaciół na super, super zloty polskiej motoryzacji, no i nie tylko.
1: A zapraszał Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję ci bardzo.
1: Stoję przy aucie, które rzuca się w oczy już z daleka i są ze mną jego właściciele, podejrzewam. Przedstawcie się i opowiedzcie, co to za samochód.
4: Dzień dobry, Jakub Barciński z tej strony.
5: Dzień dobry, z tej strony Jakub Matera.
1: Skąd przyjechaliście?
4: Przyjechaliśmy z Zielonki, koło Warszawy.
1: Opowiedzcie o tym aucie i o tym, jak żeście też się sami wystroili, bo to jest konkretnie pod ten samochód stylowa.
4: Jest to Kia Ceed 2015 rok, oryginalny radiowóz. Udało mi się go kupić w Krakowie, tam służył sobie. No cóż, zarejestrowałem go na zabytek, żeby móc jeździć na zloty tym samochodem legalnie. Wczoraj właśnie wróciliśmy ze zlotu 350 km z Warszawy. W Środzie Wielkopolskiej był, pojazdy służb mundurowych. Samochód, no, rzuca się trochę w oczy. Może nie jest to zabytek, bo to jest 15 rok, ale jest zarejestrowany na żółte, także na takie zloty może jak najbardziej przyjeżdżać.
1: Musiałeś coś przy nim poprawiać, czy był tak w tak dobrym stanie, że od razu tylko wsiadać i jechać?
4: On był w okropnym stanie, tutaj nic nie działało, był tak poobijany, porysowany, więc musiałem naprawić go najpierw, później założyć mu sygnały świetlodźwiękowe, nową okleinę dać, cały środek wymienić, no bo wiadomo jak to po policjach, jak kończy służbę. Dobrych samochodów nie sprzedają, sprzedają tylko i wyłącznie takie, które nadają się na złom niestety.
1: Opowiedz też, jak wyglądacie, bo słuchacze nie widzą, a chcieliby sobie wyobrazić.
4: Mamy założone dwa mundury policyjne z 1998 roku. Wczoraj właśnie na zlocie kupiliśmy. Pasowałby do nas polonez, co prawda nie Kia Ceed, ale też powiedzmy mundur policyjny to mundur policyjny, jak to mówią.
1: No i jeszcze jedno musisz mi powiedzieć, jak reagują ludzie, jak was mijają na ulicy, no bo jednak, tak jak powiedziałeś, to nie jest takie bardzo, bardzo stare auto, jest pomalowane, oznakowane, tak jak wszystkie radiowozy.
4: Tak.
1: Zwalniają?
4: Zwalniają, to prawda. Z racji tego, że ten samochód wygląda jak wygląda, niestety jestem zmuszony do jazdy przepisowo. Znaczy, niestety, na szczęście. Jeżdżę tym samochodem bardzo przepisowo i jak jedę na przykład 50 po mieście i wszyscy ludzie wyprzedzają ten szyk, który jest za nami, to tylko widzę w lusterkach, jak zaczynają hamować i zjeżdżają za nami na zderzaku, bo po prostu boją się wyprzedzić radiowóz. Zwalniają, puszczają, na autostradzie zjeżdżają, nie ma królów lewego pasa, po prostu się boją ci ludzie.
1: No, budzicie w ostrach.
4: Tak, to prawda.
1: Na rozpoczęciu sezonu Classic Cars Legionowo oczywiście silna ekipa WWL Polonez Team. Joanna Twarowska.
6: Artur Kajszczak.
1: Powiedzcie, jakimi autami przyjechaliście przede wszystkim?
7: My oczywiście polonezami. Różna gama kolorystyki.
1: I różne roczniki. A wy konkretnie?
8: My na dwa dzisiaj. Dwoma naszymi. Zielonym i platynowym. 95 Karo Platynka i zielony biały kieł 2000 rocznik.
1: Macie też swoje stoisko, a na nim?
7: A na nim naklejeczki, smyczki, no i tutaj dzieci, oczywiście biżuteria. Naszych dzieci grupowych, polecamy.
1: Super, bardzo kolorowa i ładnie wykonana, a oprócz tego widzę części, dobrze widzę, tak?
7: Nie, części to już tutaj naszej zaprzyjaźnionej grupy.
1: Czyli sąsiedzi,
7: tak.
1: To jest ich stoisko, okej. Okay. Jakie macie plany na ten sezon najbliższy?
8: Na razie taki chill, odwiedzamy wszystkie zloty po kolei. No i na zakończenie sezonu tradycyjnie prawdopodobnie widzimy się pod FSO znowu w listopadzie, ale to jeszcze informacje będą, że tak powiem, podane.
1: Czyli każdego odsyłam zawsze do internetu, gdzie jest wszystko. Przypomnijcie jeszcze, gdzie szukać tych informacji, które konkretnie dotyczą WWL Polonez Team.
7: Na naszej stronie na Facebooku WWL Polonez Team.
1: A tu, tak jak pewnie słyszycie w tle te dźwięki, mamy taką strefę motocyklową, bo oczywiście na rozpoczęciu sezonu Classic Cars Legionowo są nie tylko samochody, ale też motocykle. Jest, widzę, Yamaha, BMW, ale są też MZ-ki, jest i Simpson. Kolejna jawa. Może kogoś tutaj z właścicieli wyłowię, kto chciałby mi tutaj o tym opowiedzieć.
9: Ryszard Twardo ze Skrzeszewa, BMW R45, 78 roku.
1: 78 rok i widziałem, że się świetnie sprawuje.
9: No na razie tak, może najszybciej jeździć niż ja chodzę.
1: W jakim stanie go pan kupi?
9: No w takim samym, bo ja nic nie robiłem. Tutaj to właściwie to nie ma tak jak w samochodzie, że karoseria rdzewieje, to nie ma co rdzewieć, także jest dobrze.
1: A tutaj na rozpoczęcie sezonu Classic Cars Legionowo przyjechał pan po raz który?
9: Drugi raz jestem tutaj. W ubiegłym roku

0: Kaplem starszym, no to czuć taką duszę po prostu jego i no i po prostu jest taki klasyczny i ciężko zobaczyć taki na drodze teraz. Byłem rok temu na zakończeniu sezonu, właśnie jak wyprowadziłem już motocykl już teraz i teraz jestem drugi rok tutaj na zlocie.
1: I co tu jest fajnego?
0: No można zobaczyć dużo osób, które mają tak podobną zajawkę co my, więc też dużo motocykli starych, dużo fajnych samochodów, starszych, maluchów i tak dalej.
2: I tak było podczas rozpoczęcia sezonu Classic Cars Legionowo. Wydarzenie, przypomnę, odbyło się w Krubinie w powiecie legionowskim. I tak jak słyszeliście, można tam było podziwiać klasyczne auta, ale nie tylko auto, bo były też motocykle czy rowery. Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę chociaż przekazać wam tej atmosfery, która panowała właśnie w Krubinie podczas rozpoczęcia sezonu Classic Cars Legionowo. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. We'll be right back.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody Rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dankake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
7: 6 dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej fajny polski numer.

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Autopromocja.
2: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przez

0: Polsce.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w O Moda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
17: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
18: Marian, a więcej się nie da?
19: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Robin Schulz, Alanek, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

zobacz, życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wy...

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Worth It. To gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki i wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: obuwie.pl.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa.
1: Siemanko, 11, to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the Lights Off, Justy Jackstyle na początek, opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się, dzisiaj Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy, bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben. Świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
13: Ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: To co, Marian? Rowery?
17: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
16: A raty jakie mają?
17: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
16: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
17: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8.

0: Lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu. Tam, gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton. Nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
16: Ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
20: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
19: O, muszę mieć ten stolik.
20: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
21: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
22: Marian, a więcej się nie da?
23: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
27: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
26: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.

0: a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
6: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowy Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Machoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak TGV.

Sweet Nothings, Oscar Metcalf w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce. Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie. Young Mike.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim, dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line-up na playermeloradio.pl.
1: Reklama.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Card Extra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
16: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
17: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
18: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
19: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
22: Lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
23: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już od 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
16: Lenovo, Lenovo.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
19: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
21: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
22: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
23: Ski-team.
24: Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na Ski-team.pl.
23: Ski-team.
0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za...

0: reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
1: Siemanko, punktualnie o 13:00, już teraz wjeżdża do was Eli Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada Opoka. Siema.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Kto zwalcza ból? To
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcesz.
14: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
21: Po reklamie.
22: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje, mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami, jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Maloradio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: to promocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad,

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
9: Lenovo, Lenovo.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
15: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
16: Ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Skidim.
20: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
19: SkiTeam!
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
22: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
24: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. Ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada: Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości, wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings, no to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu po 14. I tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

Gips z numerem Stan w Melo Radio. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

0: Is This Love? Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10 wracam. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: Najlepsze dobre Melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie Melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: O reklamie.

Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 zł już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej. Shut them stars.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

Summer's Back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje 2 bańki, a na swój pokład może zabrać 1 człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już runaway.

0: tabletkę Atomo i numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fe.

0: to Kungsy Never Going Home. Tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest Before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
14: Lenovo, Lenovo.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
15: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14. miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jan, to już za chwilę.
1: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Marian, a gdzie mogę kupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
19: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Solo Mix i Gabri Ponte w Melo Radio. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym melo. Zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Victoria Kida i Księgę Żywiołów. Naiwna ja punktualnie o 17:00 w Melo Radio. Podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: Can we pretend?
1: Honestly?
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
2: No jak co? Wstawać.
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek.
5: Marcin.
4: I Daria.
2: I to nie było tylko pum, pum, pum. Autopromocja. Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na cibo.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

To już 17 na zegarkach, a my w Melo Radio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

dip it and ride with this. Flip it.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
16: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
17: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Już trwa Allegro Smart

0: akcje codziennie po 18.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
1: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

To Bastoj Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To jest to i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długa nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzę.

promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. M to muzyka, która

0: znajomych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
11: Meloradio.
10: Ale proszę uzasadnić.
11: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
10: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
11: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
9: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
10: Iga Dudziuk
11: i Mikołaj Kujawiński.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bibi Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro. Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Sunstorm na antenie Melo Radia. Tak podkręcamy tempo, to sobota, to before przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys Hathaway. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19:00. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 zł na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 zł już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 zł możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: How Does It Feel? Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

To Tiesto, Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Meloradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
4: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
9: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Po reklamie.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w Skytech. To jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

Słuchajcie, this is SkyTech. Bardzo ciekawa propozycja z labelu Nickiego Romero Protocol Recordings. Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound. A już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

właśnie This is SkyTech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lights. Dajcie głośno.

słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina DeVriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kategorii.